zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje, zanim

dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam jak do światła ćma.

w ramionach trzymasz mnie. Ja wypalam się, nie pytaj, prowadź aż po świt. Nie patrzy przecież nikt.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Caritas Polska przekazuje 1 000 000 zł na działania ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Szacunki ONZ-u wskazują na 50 tysięcy osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga już prawie 11 milionów. Przekazaliśmy pieniądze na natychmiastową pomoc humanitarną, mówi Nina Mocior z Caritas.
2: Tysiące wolontariuszy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę. Na miejscu Caritas Wenezuela koordynuje pomoc. Uruchomiono ponad 700 zespołów parafialnych i ponad 30 tysięcy wolontariuszy. Wspiera osoby na miejscu, wspiera osoby w tym, żeby mogły się skontaktować z rodziną, znaleźć członków swoich rodzin.
1: Caritas Wenezuela skupia się na dostarczeniu żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło co najmniej 2,5 tysiąca osób, a ponad 12 tysięcy zostało rannych. Nie dajcie się uśpić, idźcie do młodego pokolenia, które dziś tak bardzo gubi się w świecie wirtualnym i potrzebuje autentycznych świadków. Takie przesłanie wybrzmiało na Tuchowskim Wzgórzu, gdzie trwa wielki odpust w sanktuarium Matki Bożej. Spotkali się członkowie akcji katolickiej z całej diecezji. Pielgrzymi wzięli udział w uroczystej mszy świętej odpustowej. Podczas homilii ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, diecezjalny asystent akcji katolickiej, przypomniał zebranym o ich misji.
3: Wy jesteście powołani do tego, by być na wzór Maryi ludźmi świętego pośpiechu. Macie wnosić Chrystusa w przestrzeń publiczną, do urzędów, szkół, struktur samorządowych, do fabryk, mediów i do naszych rodzin. Macie nasycać świat wartościami Ewangelii, zanim ten świat zostanie całkowicie zalany bezbożnością. I tutaj nie ma miejsca na zwłokę. Tutaj musimy się spieszyć.
1: Licznie przybyli do Tuchowa członkowie akcji katolickiej, przyznawali, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce. Nieśli ze sobą zarówno osobiste intencje, jak i modlitwę w intencji stowarzyszenia.
4: Przede wszystkim radość i oczekiwanie, że po prostu przyjeżdżamy do Matuchny. Tym bardziej, że w tym roku moja córka po tylu latach zostanie mamą. To jest takie po prostu przyniesienie tutaj tej Matuchni, takie podziękowanie wielkie.
5: Ja mam taką intencję przede wszystkim, żeby wzmocnić nasz oddział akcji katolickiej.
6: Co roku jesteśmy?
7: Przyjeżdżamy do mamy. To jest nasza mama, naszym obowiązkiem jest mamy odwiedzać jak najczęściej.
1: Relacje znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Sobota w Tuchowie to o godzinie 9 pielgrzymka modlitewnych wspólnot męskich. O 11 na mszy spotkają się kolejarze, taksówkarze i przewoźnicy. O 15 pielgrzymka rodzin z dziećmi i błogosławieństwo dzieci. I o godzinie 18:30 pielgrzymka narzeczonych. Niedziela w Tuchowie to o 9 pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego. O 11 msza święta dla pielgrzymki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich kręgów kościoła domowego, poradnictwa rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze. O 15 na mszy świętej spotkają się osoby wspierające powołania kapłańskie i zakonne. W tej Eucharystii wezmą udział także pielgrzymi, którzy przyjdą na piechotę z różnych miejsc diecezji tarnowskiej. W niedzielę o godzinie 18:30 na mszy spotkają się ludzie pracy, pracujący za granicą, bezrobotni oraz przedsiębiorcy. To będzie spotkanie na szczycie ze świętym Piotrem Jerzym Frasatim i to dosłownie właśnie w taki sposób nazwany został złaz młodzieżowy na Jaworzynie Krynickiej, który odbędzie się w sobotę. Katolickie Schronisko Młodzieżowe Frasetti z Krynicy Zdroju oraz Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Krynickiego zapraszają, aby tu rozpocząć sezon wakacyjno-turystyczny w Beskidach. Wędrówka po górach zakończy się mszą świętą o 16 na szczycie Jaworzyny Krynickiej.
8: Zejdą się z różnych stron, z czterech stron młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, wszyscy turyści chętni, którzy chcą dołączyć i spotkać się tutaj na szczycie, by podziękować Panu Bogu za miniony rok i za to, że doczekaliśmy czasu wakacyjnego. Będziemy prosić też o błogosławieństwo na najbliższy czas, czas letniego sezonu wakacyjnego dla wszystkich turystów tutaj chodzących, spacerujących po pięknym, wspaniałym Beskidzie i Niskim, i Sądeckim.
1: Mówił ksiądz Andrzej Augustyn, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy Zdroju. Na Jaworzynę można wyjść trasami o godzinie 8:00, czerwoną spod kościoła w Piwnicznej Zdroju, o 10:00 żółtą z Łabowca lub w samo południe zieloną spod cerkwi w Złockiem albo niebieską ze schroniska górskiego Frasatti. Istnieje także możliwość wyjazdu kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Elżbiety Portugalskiej, patronki trzeciego zakonu świętego Franciszka. Ojcem świętej Elżbiety był Piotr III, król Aragonii. Przyszła na świat w Saragosie w roku 1271. Imię otrzymała po ciotce, świętej Elżbiecie Węgierskiej, którą kilkanaście lat przedtem kanonizował papież Grzegorz IX. Dziadek świętej Elżbiety Portugalskiej, Jakub I, który w chwili jej urodzin panował jeszcze na tronie aragońskim, wziął na siebie obowiązek jej wychowania, ale zmarł, zanim osiągnęła szósty rok życia. Od dziecka otaczała ją atmosfera nadzwyczajnej pobożności. Kiedy święta Elżbieta miała lat 12, wydano ją za Dionizjusza, króla Portugalii. Mąż pozostawił jej swobodę praktyk religijnych, chociaż sam prowadził swawolne życie. Cnotliwością obyczajów i pełnym cierpliwości zachowaniem nawróciła go jednak w końcu na właściwą drogę. Biednym okazywała zawsze miłosierdzie, czyniła wiele dobrego dla bliźnich. Sama doznała licznych cierpień i bólów. Najokrutniejszym chyba dla niej doświadczeniem był bunt jej syna Alfonsa przeciwko własnemu ojcu. Ten ostatni potraktował ją wówczas niesprawiedliwie, podejrzewając o sprzyjanie synowi. Wkrótce jednak, poznawszy swój błąd, zmienił postępowanie. Świętej Elżbiecie zaś udało się doprowadzić do zgody między ojcem a synem. Po śmierci męża włożyła habit trzeciego zakonu świętego Franciszka i schroniła się w klasztorze klarysek w Koimbrze, niedaleko jej królewskiej siedziby. Na wiadomość, że jej syn Alfons IV, król Portugalii, wyruszył na wojnę przeciwko jej wnukowi, Alfonsowi XI, królowi Kastylii, wybrała się w podróż, ażeby ich pogodzić. I tym razem osiągnęła swój cel. Był to jej ostatni akt miłosierdzia. Opatrzona świętymi sakramentami, zmarła 4 lipca 1336 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 4 lipca w sobotę 13 tygodnia zwykłego, w pierwszą sobotę miesiąca lipca. Zbliża się godzina 6.30, przenosimy się do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz kanonik Ryszard Kudroń z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.

i Ducha Świętego. Miłość naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy radia RDN, by samotne, chore, cierpiące. Dzisiaj pierwsza sobota poświęcona Matce Bożej. Karty Ewangelii była zawsze obecna w życiu swojego syna jako posłuszna uczennica. I pod krzyżem uczy nas wierności Jezusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Uczymy się stale od Maryi i tego wiące i trwałe dla naszego życia. Wodniczką na drodze wiary i miłości mszy świętej będzie dla nas, aby nasza modlitwa, by zostały napełnione pokojem. Obecna msza święta ofiary dla świętej pamięci Rudolf.

0: się mądrość, aby ich podróży znaleźć.
1: Panie Jezu uświęcający nas się nad nami, niech się i odpuściwszy nam grzechy doprowo. Módlmy Najświętszej Marii Panny, godnego, sprawa, byśmy przez wstawienie stali się świątynią Twojej chwały, Pana Jezusa Chrystusa.
0: Módlmy się za nas samych i naszą wspólnotę, abyśmy otwierali.

Pytanie jest z księgi proroka Amosa. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który liny, ruiny jego podźwignuję, by posiedli resztę Edomu, mi wzywano mojego imienia. Mówi Pan. Oto nadejdą dni, mówi Pan, wiesz, zaraz za oraczem, a z gór mo-

zasadzą winnice i pić będą i będą jedli z nich owoce. A nigdy nie będą wyrwani z ziemi, mówi Pan, Twój Bóg.

wasza pokój ludom, którzy się zwracają ku niem. Pan głosi swojemu ludowi. Wierność spotkają się z

Przepraszamy Państwa bardzo za problemy techniczne związane z transmisją mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Będziemy transmitować mszę świętą o godzinie 7 z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, aby Państwo mogli godnie uczestniczyć w tej dzisiejszej mszy świętej. Za utrudnienia przepraszamy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 4 lipca w sobotę 13 tygodnia zwykłego, w pierwszą sobotę miesiąca lipca. Zbliża się godzina 7, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Słowo Boże zawsze wzywa nas do przemiany serca. Również dzisiejsza Ewangelia ukazuje to w obrazie nowego wina, które nie pasuje do starych bukłaków, ukazując, że Boże zbawienie przynosi, tak jak wino, nową jakość, pełną łaski i miłości. Uczestnicząc w Eucharystii, chcemy otworzyć nasze serca na tą przemieniającą obecność Chrystusa. Chcemy przyjąć Go do swojego serca. Niech wzorem tej przemiany, wzorem wierności Panu Bogu będzie również niepokalane serce Maryi, które dzisiaj w sposób szczególny czcimy. Niech ono też będzie dla nas wzorem pełnej odpowiedzi na Boże wezwanie. W czasie tej obecnej Eucharystii dobremu Bogu polecamy następujące intencje. Prosimy o dar nieba dla zmarłej Cecylii Bodzioch. Jest to intencja od rodziny Burców i dla zmarłego Józefa Korpackiego, 16. rocznicę jego odejścia do Pana, intencja od rodziny. A my na początku stajmy w prawdzie, przyzywajmy Bożego miłosierdzia nad nami.
1: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
2: i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, głową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana

0: Czytanie z Księgi proroka Amosa. Tak mówi Pan. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to czyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona zasiejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą winy, założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ziemi ich, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Oto słowo Boże.
1: Bogu niechlebny.

Po powrocie Jezusa z Krainy Galarejczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

0: Panu Bogu, który pragnie przemiany naszych serc, przedstawmy ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił w świecie Ewangelię, przemieniał ludzkie serca i wprowadzał wiernych w nowe życie przyniesione przez zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchając Pana.
1: Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby podejmując decyzje kierowali się mądrością i sprawiedliwością Bożą oraz dążyli do dobra wspólnego i pokoju w naszym kraju. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchając Pana.
1: Módlmy się za wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów, aby ich podróże były czasem duchowego odnowienia, a spotkanie z łaską Bożą umocniło ich w wierze i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy żyją w wątpliwościach i trudnościach, aby w Bogu znaleźli moc do przejścia przez doświadczenia krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zmartwychwstały Chrystus przyjął ich do swojej chwały i dał im wieczne życie w Jego obecności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i naszą wspólnotę parafialną, abyśmy otwierając się na nowe życie, które Chrystus przynosi z odwagą i wiarą, przyjmowali Jego łaskę i Jego wolę. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się także we wszystkich naszych intencjach, które dzisiaj chcemy Panu Bogu przedstawić. Prośmy też o dar nieba dla zmarłych, których polecamy w czasie tej Eucharystii, dla zmarłej Cecylii i Józefa. Ciebie prosimy. Boże nasz kochający Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam łaski, która prowadzi do pełnej przemiany serc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne

życiu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez nie

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, a razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Cecylii, świętej pamięci Józefie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z patronem naszej wspólnoty, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

I obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź go do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim.

0: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. 4 lipca w sobotę 13 tygodnia zwykłego, w pierwszą sobotę miesiąca lipca. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach 7:29.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Wydaje się, że dzisiaj będzie naprawdę piękny dzień i nie taki upalny jak na początku tygodnia, bo do 20-21 stopni. Obecnie w Tarnowie i w Nowym Sączu około 15-12 stopni bardziej na terenach nowosądeckich. Także ten dzień naprawdę może się pięknie rozpocząć i można sobie tę sobotę naprawdę nieźle zaplanować, do czego serdecznie zapraszamy.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem

0: wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A skoro piękny dzień, to trzeba rozpocząć go pięknie z muzyką, a tą gwarantujemy oczywiście na antenach radia RDN. Zapraszamy serdecznie, zapraszam serdecznie do godziny 10. Maciej tutaj, to wielka przyjemność znów z Państwem się spotkać. I cóż może się cisnąć na usta? Poranna witaj zmiano, to życie twe. Lady Punk. I tak sobie zaczniemy ten nasz dzisiejszy poranek na zegarach 7.32.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska-Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
5: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

0: Ta piosenka się w ogóle nie starzeje, bo to był rok 1987 i grupa Midnight Oil, Beds Are Burning, prosto z Australii, Australii, która pożegnała się z Mistrzostwami Świata, ale o sporcie w tym wydaniu globalnym jeszcze sobie porozmawiamy. Za kwadrans godzina 8, więc zapraszamy na wiadomości sportowe w wymiarze lokalnym.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. 26 lipca, 1 sierpnia i 9 sierpnia to daty, które mogą wpisywać do kalendarza kibice BrookBetu Termaliki Nieciecza. Właśnie w tych terminach rozegrane zostaną mecze pierwszej, drugiej i trzeciej kolejki BetClick pierwszej ligi. W niedzielę 26 lipca o 14:30 rozpocznie się mecz domowy Termaliki z Ruchem Chorzów. W sobotę 1 sierpnia Słonie zagrają na wyjeździe z Pogonią Siedlce. 9 sierpnia to kolejne domowe spotkanie, tym razem z Wartą Poznań. Klub uruchomił już sprzedaż karnetów na zbliżający się wielkimi krokami sezon. W tym roku w dystrybucji wprowadzono pewną nowość. Można kupić zarówno karnet na rundę jesienną jak do tej pory, ale także karnet na cały sezon z góry. Posiadacze karnetów mogą liczyć na dodatkowe benefity, rabaty w sklepie kibica, wstęp na domowe mecze Pucharu Polski czy też udział w konkursach z nagrodami. Szczegóły dostępne są na stronie bilety.brookbet.com. Kolejne zmiany w pierwszoligowej Stali Mielec. Tym razem ostatni komunikat klubu dotyczy nowego prezesa zarządu oraz nowego składu rady nadzorczej. Nowym prezesem został Marcin Kaczmarczyk, który do tej pory działał m.in. w strukturach Związku Piłki Nożnej w województwie świętokrzyskim. Pełnił też funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jak zapowiada w komunikacie prasowym, nowy prezes chce budować klub transparentny, odpowiedzialny i otwarty na dobro ludzi, którym dobro Stali Mielec leży na sercu. Zapowiedział też, że chce tworzyć klub, który prowadzi regularny dialog ze swoim otoczeniem, jasno komunikuje podejmowane decyzje i nie tworzy barier. Zmienił się też skład rady nadzorczej. Funkcję przewodniczącej objęła prawniczka Karolina Rzepecka. Do rady powołany został też Maciej Kustra, od lat zaangażowany w środowisko kibicowskie. Trzecim członkiem rady nadzorczej został Wiesław Bożek, mielecki przedsiębiorca. Ruszyły zapisy na bieg Ryśca w Łomnicy Zdroju. Odbędą się one 15 sierpnia, a biuro zawodów będzie czekało w remizie OSP Łomnica Zdrój. Bieg wystartuje o 16, a na 21 zaplanowano zamknięcie mety. Dystans do pokonania to około 17,5 km. Będzie 8 kategorii wiekowych z nagrodami rzeczowymi oraz kategoria Open z podziałem na panie i panów z przewidzianymi nagrodami pieniężnymi. Przewidziano też nagrodę burmistrza piwnicznej Zdroju dla najszybszej zawodniczki i zawodnika z terenu gminy Piwniczna Zdrój oraz nagrodę dla zawodnika, który jako pierwszy dotrze do punktu odżywczego w schronisku na Łabowskiej Hali. Zapisy trwają, a ich szczegóły znajdziecie na biegowa.piwniczna.pl.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: I tak sobie czarujemy od samego rana, troszeczkę staroci, troszeczkę nowości. To były lata 80. Steve Miller Band, Abracadabra. A cóż, wyczarujemy za moment. Zbliża się godzina 8, więc już za chwilę zapraszamy Państwa na wiadomości.
1: Reklama. Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Po reklamie.

0: Do września potrwa remont chirurgii urazowej w krynickim szpitalu.
1: Małymi krokami zaczynamy już ten szpital odnawiać, przywracać mu już świetność.
0: Gmina Dębice walczy o wariant nowej drogi bez wyburzeń. Pod petycją podpisało się ponad 2000 osób. W Tarnowie można dziś i jutro oglądać konie arabskie. 8 wiadomości. Ewa Biedroń, rusza remont oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu imienia Dietla w Krynicy-Zdroju. To kolejna po oddziale chirurgii ogólnej część zarządzanej przez powiat nowosądeckiej placówki, która ma zyskać nowy blask. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, remont to kwestia kompleksowej modernizacji pomieszczeń.
1: Odnowienia, przygotowania nowego umeblowania, tam też wchodzą w grę nowe komputery, bo z cyfryzacji dostaliśmy pieniądze, więc to wszystko jak gdyby już w pełni odnowi ten szpital. Podobnie jak chirurgię zresztą. Małymi krokami zaczynamy już ten szpital odnawiać, przywracać mu już świetność. Remont ma trwać do końca września, czy do 15 września, więc tutaj od momentu podpisania umowy było 2 miesiące, więc to będzie pewnie początek września, jak będzie remont zakończony, aczkolwiek o chirurgii wiemy, że wcześniej wykonawca się wyrobił.
0: Remont ma kosztować prawie 2,5 miliona złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Będziemy zabiegać o wariant W2, który jest dla nas najkorzystniejszy, mówił na antenie RDN Małopolska wójt gminy Dębica. Adam Pieniążek odniósł się do planów powstania nowej drogi, która ma połączyć Mielec z Dębicą. Wójt podkreśla, że dla mieszkańców najlepszy jest wariant przebiegający po lewej stronie obecnej drogi wojewódzkiej nr 985, bo nie integruje on w zabudowę.
3: W tym wariancie nie, bo on przebiega przez Kozłów terenami leśnymi, natomiast w tym W1, który jest, ma największe szanse z tego, co tutaj tak słyszymy, no on już ingerowałby w zabudowę i w Brzeźnicy, i w Pustkowie, także tutaj się na to nie zgadzamy i chcemy, żeby to było jak najmniej kolizyjne po prostu.
0: Samorząd gminy Dębica wysłał w tej sprawie pismo do marszałka województwa podkarpackiego. Petycję złożyli także sami mieszkańcy gminy Dębica. Podpisało się pod nią ponad 2000 osób. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest już po spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych gmin. Brali w nich udział mieszkańcy gmin Mielec, Przecław, Dębica, Ostrów i Żyraków. Teraz jest etap analiz i rozpatrywania wszystkich wniosków.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To jest tarnowski weekend z końmi arabskimi. Do niedzieli w Klikowskiej Ostoi potrwa 4. edycja Festiwalu Koni Czystej Krwi Arabskiej. Wydarzenie gromadzi hodowców z kraju, z zagranicy i miłośników koni arabskich. W Klikowskiej Ostoi Polskich Koni pokazy rozpoczną się dziś i jutro o godzinie 9.
4: To jest trochę taki pokaz piękności, więc konie arabskie są hodowane pod względem jak najlepszego eksterieru i podczas klas wiekowych i czempionatów będą oceniane następujące cechy: typ, głowa z szyją, kłoda, czyli ciało, budowa oraz nogi i ruch. Będziemy mieli również 3 klasy bardzo interesujące pod siodłem, ponieważ konie arabskie są również znane ze zdolności do użytkowania. I to będą klasy w polskim stroju historycznym, w stroju arabskim i taka klasa Hunter Pleasure, gdzie jeźdźcy są ubrani w eleganckie angielskie stroje.
0: Mówił prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Mateusz Jaworski. Pokazom będą towarzyszyć atrakcje dla publiczności, m.in. dmuchańce dla dzieci i przejażdżki na kucykach. Wstęp jest wolny. W weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Rzecznik portu lotniczego Piotr Rzucki podkreśla, że zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów.
5: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów. Dlatego będzie to z pewnością ogromne ułatwienie dla pasażerów.
0: Odprawa bezpieczeństwa będzie także szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: I tę dobrą pogodę dzisiaj Państwu możemy zaoferować. 17 stopni obecnie mamy w Nowym Sączu. W Tarnowie na ten moment też około 17 stopni, chociaż mogą wystąpić lokalne susze. No, z tej wysokiej temperatury tak to się bierze, dlatego prosimy nawadniać pola i także nawadniać siebie, aby to był piękny dzień i pięknie słoneczne.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pięknie słoneczny dzień, tak Państwu zapowiadamy i chcemy, aby był aż jak najdłużej, najlepiej, żeby przez całe lato. Gdzie Państwu towarzyszymy? Przy śniadaniu, może podczas porannej podróży. Zapraszamy do słuchania Radia RDN, oczywiście z najlepszą muzyką. Nazywam się Maciej, tutaj dzień dobry.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.

0: Kwadrans po godzinie 8, słuchają Państwo Radia RDN. To dobry moment na pierwszą poranną kawę i to dobry moment na wiadomości kulturalne.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Połączenie muzyki klasycznej, symfonicznej, kameralnej, jazzu z recitalem młodych artystów rusza Festiwal Muzyki Emanacje. Od 14 lat odbywa się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendreckiego w Lusławicach. Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem Pogłosy.
3: Obejmuje szereg wydarzeń artystycznych, kulturalnych, innych. Emanujemy, jak to nasze hasło emanacji, nie tylko w Lusławicach, ale w całym regionie. Więc wydarzenia będą się odbywać zarówno w Krakowie, jak i w Nowym Wiśniczu, w Lanskoronie. Koncerty szczególne, bo i koncerty jazzowe, symfoniczne, kameralne w przestrzeniach Europejskiego Centrum Muzyki w sali koncertowej, koncerty plenerowe w Arboretum Krzysztofa Pendereckiego, koncert w dworze również będzie realizowany podczas tej edycji. Poza tym szereg wydarzeń, myślę, nie tylko dla melomanów, miłośników muzyki, ale dla gości ciekawych przyrody, historii, kultury.
2: Mówi Jadwiga Kania, kurator zespołu dworsko-parkowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Festiwal Muzyki Emanacji Pogłosy potrwa do 29 sierpnia. Obowiązują bilety wstępu. Dziś drugi dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. O 19 w Tarnowskiej Bramie Pilsneńskiej będzie można obejrzeć Ogród Jednego Drzewa w wykonaniu Teatru Soma. O 21 na Tarnowskim Rynku festiwal zamknie bal Teatru KTO. Gmina Radłów zaprasza do wspólnego świętowania Dni Radłowa o 18:00. Rozpoczną gry i zabawy dla najmłodszych. W programie są także koncerty lokalnych zespołów, pokaz tańca i na finał pierwszego dnia zabawa taneczna o 22:00. W niedzielę atrakcje zaczną się od godziny 17:00. O 19:00 na scenie wystąpi Nikodem Liro z zespołem, a po nim o 20:30 Gwiazda Wieczoru Sławomir.

0: Dni gminy Gnojnik także będą w taneczno-muzycznym klimacie. Wydarzenie dziś odbędzie się w parku w Gnojniku od godziny 16. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla starszych i młodszych gości. W programie m.in. darmowe wesołe miasteczko, malowanie buziek, bańki mydlane, modelowanie balonów. Na scenie zaprezentują się najzdolniejsi artyści z okolicy. Będzie lokalna scena tańca i koncerty zespołów. Całość zakończy dyskoteka z DJ-em i pokazy laserów. Wstęp jest wolny. Dziś w Tarnowskiej Katedrze kolejna odsłona drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej pod patronatem Radia RDN Małopolska. O 19:00 wystąpi artysta z Belgii. Wstęp jest wolny. A teraz zaproszenie na wakacyjne spotkanie z operą w Regietowie. To już dziś w Stadninie Koni Huculskich. Publiczność zobaczy operetkę Zemsta Nietoperza w wykonaniu artystów i muzyków Opery Krakowskiej. Wydarzenie połączy piękną muzykę, pełen uroku humor oraz wyjątkowy klimat letniego wieczoru pod gołym niebem. Początek o 21:00. W Klikowej można podziwiać konie arabskie. Do jutra w Klikowskiej Ostoi potrwa czwarta edycja festiwalu koni czystej krwi arabskiej. Niedziela będzie najważniejszym dniem tego wydarzenia.
1: Odbędą się rozgrywki finałowe, czempionaty, zostaną wybrane konie medalowe, czyli czempiony. I sędziów wtedy rano w niedzielę wwozimy specjalnymi powozami w stylu zakupiańskim z końmi małopolskimi. No i jest to bardzo, bardzo barwne.
0: Mówi prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Mateusz Jaworski. Czempionaty odbędą się w niedzielę o 10:30 i 15:00. Widowiskowym pokazom będą towarzyszyć atrakcje dla publiczności, m.in. dmuchańcy dla dzieci, przejażdżki na kucykach. Wstęp jest wolny. W Parku Sanguszków w Tarnowie znów będzie można poczuć się jak w kinie. Tradycja sprzed 15 lat filmów w plenerze odżywa na nowo. Rada Osiedla Gumniska Zabłocie wraz z Radiem RDN zapraszają na dzisiejszy seans pod chmurką. Początek o 20:30.
2: Siła naszych marzeń. Cudowny film o miłości, o przyjaźni, o zaufaniu, o walce zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych. Od tamtego roku zostały otwarte dwa kierunki. Technik weterynarz i technik hodowca koni. Film jest związany z miłością do koni, także serdecznie zapraszamy. Na pewno będą Państwo zachwyceni tym filmem.
0: Przekonuje Grażyna Florek, przewodnicząca Rady Zarządu Osiedla nr 6 Gumniska Zabłocie w Tarnowie. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koce i karimaty. Konik na biegunach, meluzyna, przybysze z mat planety, wojna domowa, pszczółka, Maja czy siedem życzeń. Między innymi takich piosenek będzie można posłuchać w niedzielę 5 lipca w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu. Odbędzie się tu koncert Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Początek o 17:00, wstęp jest wolny. Tego dnia zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu będzie zamknięta dla zwiedzających. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza jutro do skansenu w Nowym Sączu na odpust świętych Piotra i Pawła. O 14:00 rozpocznie się msza święta odpustowa z procesją wokół kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej. O 13:30, 15:10 koncert zespołu regionalnego Jakub Kopianie. Przewidziano też warsztaty. Będzie wyrób girland z bibuły do świętych obrazów i drewnianych zabawek odpustowych. Skansen w tym dniu będzie można zwiedzać w godzinach od 10:00 do 18:00. Coraz bliżej powstania Muzeum Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej Zdroju. Miasto podpisało umowę na przebudowę budynku miejsko-gminnego ośrodka kultury, w ramach której wykonana zostanie ta inwestycja. To będzie nie tylko miejsce kompleksowo upamiętniające wybitną aktorkę Danutę Szaflarską. Jak mówi burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski, będzie pełniło też szerokie funkcje kulturalne na potrzeby mieszkańców.
3: Nowoczesne przestrzenie, takie jakie dzisiaj, rzeczywiście cieszą się dużym powodzeniem, bo trzeba pamiętać, że dzisiejsze muzea to buduje się w ten sposób, żeby one zainteresowały absolutnie wszystkich, a więc zarówno od dzieciaków, jak i po osoby dorosłe. I myślę, że właśnie, bo znamy już tą koncepcję, ona była prezentowana 3 miesiące temu. Ona się bardzo spodobała, więc liczę, że ta realizacja będzie rzeczywiście tak, jak na projekcie, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
0: Danuta Szaflarska, wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, urodziła się w piwniczańskich Kosarzyskach w 1915 roku, gdzie spędziła pierwsze lata dzieciństwa. Później związana była z Nowym Sączem, a następnie wyjechała do Krakowa i Warszawy. Na swoim koncie ma ponad 80 ról teatralnych oraz ponad 100 ról filmowych. Danuta Szaflarska zmarła w 2017 roku, miała 102 lata.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska-Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Tak sobie zerkam na te dzisiejsze prognozy pogody. Chociaż za oknem troszeczkę chmur, to nie należy się obawiać burzy, takie jakie były na początku tego tygodnia. Będzie słonecznie, chociaż przez cały dzień może troszeczkę to słońce zakryć się za tymi chmurami. Teraz na termometrach w Tarnowie i w Nowym Sączu około 16 stopni, a będzie tylko cieplej do 22 w ciągu całego dnia.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

Wtedy Swims poleca się do niespiesznego wstawania w takie poranki jak ten, w sobotę 4 lipca. No właśnie, na zegarach 8.35 słuchają Państwa radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dziś mamy 185. dzień roku, a więc oficjalnie już jesteśmy w drugiej połowie roku 2026, a więc kiedy ten czas zleciał, kiedy zleciała ta pierwsza połowa bieżącego roku kalendarzowego, i też mamy jeden z najdłuższych dni w roku, chociaż ten dzień już się pomalutku skraca. Dzisiaj ten dzień będzie trwał przez 16 godzin i 37 minut. Słońce bowiem wzeszło o 4.21, a zajdzie o 20.59. Komu dziś składamy życzenia? Te imieninowe przede wszystkim to dla Malwiny, Teodora, Elżbiety, Jacka, Piotra, Andrzeja i Juliana wszystkiego co najlepsze, a także wszystkiego co najlepsze wszystkim solenizantom urodzinowym. I jeśli Państwo obchodzą jakieś inne rocznice, to także przychylamy się do tych życzeń. A z takich świąt nietypowych, to dziś mamy święto hot doga i Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Dlatego jeśli Państwo może są smakoszami fast foodów albo są związani ze spółdzielczością w jakikolwiek sposób, to także niech Państwo świętują i niech Państwo szeroko się uśmiechają od ucha do ucha, ale każdy dzień jest idealny na to, żeby właśnie się uśmiechać. I jeszcze zaglądam do kalendarza muzycznego, czyli coś, co jest mi zawsze bliskie. Dziś, dokładnie 23 lata temu, 4 lipca, odszedł od nas jeden z największych muzyków sceny amerykańskiej, konkretnie Barry White. Zmarł w wieku 58 lat, był piosenkarzem, autorem tekstów i producentem muzycznym. A tę piosenkę Państwo kojarzą doskonale. O właśnie. I do niej się troszeczkę pouśmiechamy. Barry White.

0: Reklama.
1: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania. Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

Zespół Honeymoons i Pierwsza Miłość to na antenie radia RDN. Za 12 minut będzie godzina 9. Pierwsza Miłość, tak i był tytuł tej piosenki, i oczywiście lato sprzyja ku temu, żeby się zakochać. To przepiękne uczucie, ale także Mistrzostwa Świata w piłce nożnej sprawiają, że można zakochać się w piłce nożnej, w tym sporcie, który właśnie możemy oglądać wieczorowo, nocną, a także poranną porą, bo te godziny rozgrywania meczów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie tak się układają. I myślę, że cały świat zakochał się w malutkim kraju, którym jest Republika Zielonego Przylądka. To taki kraj wyspiarski, położony na zachód od głównego kontynentu afrykańskiego. Kraj, który liczy niecałe 600 tysięcy mieszkańców. I właśnie ten kraj był takim jednym z egzotycznych momentów na tych właśnie Mistrzostwach Świata, ale ta egzotyka przełożyła się na konkretny sportowy wynik, ponieważ Republika Zielonego Przylądka na początku postawiła się Hiszpanii, zremisowali z nimi 0-0. Później wyszli z grupy, w której był także Urugwaj, czyli pierwszy mistrz świata w historii z roku 1930, a później jeszcze z roku 1950, a więc kraj o bogatych tradycjach piłki. A dziś w nocy, o godzinie o północy polskiego czasu, mierzyli się z Argentyną, czyli obecnym mistrzem świata, no i wielkim, legendarnym już Leo Messi. I proszę sobie pomyśleć, że ten malutki kraj postawił się Argentynie i doprowadził aż do dogrywki, w której ostatecznie przegrał 3-2, ale cały świat zakochał się w ich ofensywnej i pięknej grze bez skrupułów. I ci gracze, którzy tak naprawdę nie są znani szerzej w piłkarskim świecie, zagrali jak równy z równym z obecnymi mistrzami świata. Dlatego panowie Kapowerdyńczycy, bo tak mówi się o obywatelach Republiki Zielonego Przylądka, chylimy czapki z głów i dla was właśnie zespół Queen. Jesteście dla nas mistrzami.

0: I tak przyjemnie jesteśmy z Państwem przez cały poranek, a już za moment wybije godzina 9 i zapraszamy na wiadomości.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Po reklamie. Do tarnowskiego starostwa wpłynęło już kilkadziesiąt sprzeciwów prokuratury. Rusza procedura cofania praw jazdy. Miał ponad 3 promile alkoholu i prowadził ciągnik. Szybka reakcja limanowskich policjantów sprawiła, że mężczyzna został zatrzymany. Spotkanie pod takim hasłem w zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne u błogosławionej Karoliny.
3: Będziemy się poruszać wokół tematu związanego z relacjami. W haśle spotkanie możemy wyróżnić tkanie.
1: 9 wiadomości, Ewa Biedroń. Do starostwa powiatowego w Tarnowie trafiło już 45 sprzeciwów prokuratury dotyczących wydanych praw jazdy. To po kłosie sprawy fałszowania dokumentów w jednym z ośrodków nauki jazdy. Prokuratura okręgowa w Tarnowie zakwestionowała decyzję o wydaniu praw jazdy osobom, które ukończyły kurs w szkole nauki jazdy, w której według ustaleń śledczych dochodziło do fałszowania dokumentacji. Mimo zdanych egzaminów państwowych, prokuratura uznała, że uprawnienia zostały wydane na podstawie nierzetelnych dokumentów. Jak mówi starosta Jacek Chudyma, po otrzymaniu sprzeciwu urząd ma obowiązek wznowić postępowanie administracyjne. Do tej pory do starostwa wpłynęło już 45 takich spraw.
4: Wysyłamy zawiadomienia o wznowieniu i ewentualnie jakichś uwagach, żeby mogli te osoby, które mają te prawo jazdy już wydane, zgłosić. Część przedstawia wyjaśnienia, część nie przedstawia wyjaśnień. Potem wysyłamy kolejne informacje o cofaniu tych dokumentów praw jazdy i ci państwo mają 2 tygodnie na odwołanie się do SKO i ostatecznie decyzję będzie podejmowała SKO.
1: Starosta podkreśla również, że urząd wydawał prawa jazdy na podstawie dokumentów przekazywanych przez uprawnione podmioty. Jak zaznacza, starostwo nie dysponuje narzędziami pozwalającymi sprawdzić, czy przedstawione dokumenty są autentyczne. Więcej o tej sprawie piszemy na naszej stronie rdn.pl.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Miał ponad 3 promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to zabrał ciągnik rolniczy i odjechał nim w kierunku Nowego Sącza. Szybka reakcja limanowskich policjantów sprawiła, że 41-latek został zatrzymany. Na podwójnym gazie mężczyzna dojechał jednak do Brzeznej w gminie Podegrodzie. Trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 2 miasta i 2 dni pełne muzyki, tańca oraz regionalnych tradycji. Po Nowym Sączu dziś czas na Krynicy Zdrój, gdzie można będzie uczestniczyć w 5. edycji spotkań z Lechami Sądeckimi. Jak mówi dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, Marta Mordarska, to pierwsze z wakacyjnych wydarzeń, jakie szykują się w uzdrowisku. Lato zaczyna się więc tutaj na folkowo.
5: Rozpoczynamy przepięknym wydarzeniem folkowym z udziałem grup i z Polski, i z zagranicy, bo będziemy mieć gości i z Bułgarii, z Kamerunu, ale też będziemy mieć Szczyżycan, którzy przyjadą z ziemi limanowskiej, bo obchodzą stulecie swojego istnienia. Będziemy mieć znanych już i bardzo lubianych w Krynicy Mystkowian, no i nasze wspaniałe pogranicze.
1: Festiwal Kultura Pogranicza startuje o 15:00. Świętowanie rozpocznie się od korowodu zespołów, który przejdzie ulicami uzdrowiska, aby następnie spotkać się z publicznością podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Krynickim przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Relacja z wczorajszego koncertu jest już na Facebooku Radia RDN Nowy Sącz. Młodzi zamieszkają w namiotach przy sanktuarium o błogosławionej Karolinie. W zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne. To rekolekcje, spotkania z gośćmi, integracja ludzi z całej Polski. Burmistrzem miasteczka modlitewnego będzie Jakub Kiełbasa.
3: Miasteczko modlitewne w tym roku odbędzie się pod hasłem spotkanie, a będziemy się poruszać wokół tematu związanego z relacjami. W haśle spotkanie możemy wyróżnić tkanie, które nam mówi w pewien sposób, że relacje się tka, że się buduje, one nie są same z siebie, czyli musimy o nie zadbać i one zawsze zależą od 2 stron.
1: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium o błogosławionej Karolinie w zabawie odbędzie się od 27 lipca do 2 sierpnia. Zapisy na to wydarzenie trwają jeszcze do 12 lipca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeśli miałbym jednym słowem państwu powiedzieć, jaka pogoda dzisiaj, to umiarkowana. Nie za ciepło, nie za zimno. 18 stopni obecnie na temperaturach w Nowym Sączu i w Tarnowie. Odczuwalna troszeczkę mniej. Będzie troszeczkę pochmurno. Proszę się przygotować także na to, że może być troszeczkę chłodniej niż zapowiadamy, ale na pewno będzie pięknie i klimatycznie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pięć minut po godzinie 9:00, jest sobota 4 lipca. Więc cóż można zrobić w taką właśnie pogodę i takiego właśnie dnia, kiedy już nie ma tej fali upałów, przynajmniej na chwilę mamy pauzę od tych męczących temperatur. No myślę, że można się wybrać na łono natury i położyć się na zielonej trawie. A o tej przypadłości, o tym wydarzeniu, takim zwyczajowym, kiedyś piosenkę napisał George Ezra. I to właśnie ją zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry!

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: 10 minut po godzinie 9, a więc serdecznie zapraszamy na naszą wakacyjną audycję Małopolskie Strażniczki Smaku.
5: Audycja sponsorowana.
6: Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: W studiu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz porozmawiamy o tym, co dobre, czyli o małopolskiej kuchni regionalnej w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków. Przy mikrofonie Tomasz Gat, a pomogą mi pochylić się nad powyższą myślą i tematem panie z koła gospodyń wiejskich w Krasnem Potockiem. Gmina Chełmiec, czyli pani Irena Oleksy, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Oraz pani Danuta Dziedzic, witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
7: Opowiemy sobie, drogie panie, o lokalnej żywności, o zwyczajach dawnych, o tych obecnych, pewnie jakieś dawne tradycje, czy ewentualnie chęć przekazania wszystkiego, co tworzycie młodszym pokoleniom. Pani Irenko, do pani pierwsze pytanie, taka lekka historia waszego koła. Kiedy to się u was zaczęło?
8: Nasze koło powstało w 1986 roku. A obecnie przewodniczącą koła jestem ja, Irena Oleksy. Wcześniej była pani Olga Bójs. I tak działamy na terenie wsi Krasne Potockie, w parafii i gminie Chełmiec. Utrzymujemy tradycyjną kulturę i obrzędy regionalne. Promujemy tradycyjne potrawy regionalne z starych przepisów naszych babci, mam. Taki o kaszę razową, kluski ze ziemniaków, z mlekiem, ciasta drożdżowe, różne pierogi, tradycyjne zupy. I także chcemy też to przekazać młodszemu pokoleniu i staramy się nie wdrażać takich nowoczesnych rzeczy.
7: Metod, tak?
8: Metod, tylko wykonujemy to wszystko raczej tradycyjnie, tak domowymi sposobami, tak żeby to po prostu, żeby to ocalić trochę od zapomnienia, żeby to po prostu powstało, zostawało, no i żeby to jakoś tak to promować.
7: Wspomnieliśmy o tym, że chcecie panie, aby to wszystko delikatnie przenieść z zainteresowaniem na młodsze pokolenia. Czy macie w swoim składzie, w swoim kole gospodyń wiejskich jakieś młode członkinie, pani Danuto?
9: Tak, mamy w swoim kole młode członkinie. Jako tako to koło ma 35 członkin. Jest 4 panów. I jest starsze pokolenie i młodsze pokolenie. Także nawet jest moja córka, która jest z zawodu nauczycielką, to też bardzo dużo też pomaga, czasem przy pieczeniu nawet. Ostatnio robiłyśmy deserki, to takie deserki dzieciom pomagała też robić. Występują czasami dzieci, jak potrzeba, to na przeglądzie, jak mamy przeglądy, to dawniej bardziej angażowały się dzieci. Teraz już te dzieci podrosły, to troszeczkę się wstydzą, ale jak gdzieś będzie potrzeba, to będziemy ich bardziej angażować, żeby jeszcze z nami gdzieś się pokazywały te dzieci. Także chcemy, żeby te młode pokolenie też coś nauczyło się od nas, z obserwacji.
7: No właśnie, to jest takie wielopokoleniowe takie działanie, prawda?
9: A wnuki moje przyjeżdżają do degustacji.
7: A co jest waszym, pani Donuto, takim sztandarowym smaczkiem, można powiedzieć? Wspominaliśmy wcześniej, że przed wejściem na program, że chleb ze smalcem. Ten chleb jak jest pieczony?
9: Chleb jest pieczony właśnie z takiego pieca, które koleżanki jeszcze po domach mają, te piece takie chlebowe. To jest chleb z łopaty, jak się to mówi. I ten chleb właśnie się kroi na takie malutkie kromeczki i smalczyk i ogórek. A specjalistką właśnie o takiego pysznego smalcu jest tu pani Irenka. Ona naprawdę bardzo dobry ten smalec robi, także później jak coś zostaje tego smalcu, to panowie przychodzą i a jaki pyszny smalec, jaki pyszny.
7: Czyli można powiedzieć, tak, że pani Irenka jest taką strażniczką smalcu u was.
9: Tak, tak.
7: No to pani Irenko, proszę zdradzić, jak to wszystko wygląda. Od czego zacząć z takim smalcem?
0: Słonika idzie, cebulka, zawsze jakoś tam jeszcze dokładamy jakoś boczusiu, tak żeby nie był tylko sam słoninka i cebulka, tylko inne tam wzmacniamy takie smaki.
9: Boczuś i kiełbaska.
0: No i takie, żeby doprawia się tam po swojemu, a do tego kiszone ogórki i tak, żeby to smakowało.
7: Kiszone ogórki na bazie tego, że...
0: No, mamy jeszcze jakieś tam działki gospodarstwa, to sobie jakieś...
7: Czyli swoje ogórki.
0: Swoje ogórki, tam koper urośnie, wszystko urośnie, szan urośnie i tak z działki się zbiera i kisi się i tak. Już stosujemy takie, żeby były dobre do kieszenia, nieduże i żeby smakowały.
7: No i z tymi swoimi potrawami, z tymi smakami nie tylko działacie na terenie gminy Chełmiec, ale też poza gminą, w innych częściach regionu.
0: Wyjeżdżamy na różne tam jarmarki, wyjeżdżamy do Piwnicznej, jeździłyśmy na bieg, to w Starym Sączu byłyśmy, to także w różnej. Tak samo byłyśmy w Żegocinie, w gminie Żegocina w Rozdzielu. Tam był festiwal rosołu, ale to było w 2019 roku. I robiłyśmy tradycyjny rosół skóry domowej i zdobyłyśmy Grand Prix, pierwsze miejsce, którym bardzo rosół smakował. Własna kura, która tam biegała po
7: podwórku jeszcze niedawno.
0: Tak, z własnej kury, jarzyny własne i makaron robiony swojej roboty. Nie takie kupne ze sklepu, tylko po prostu mąka, jajeczka i makaron zrobiony.
7: I to ciasto musiało troszeczkę się odleżeć,
0: tak,
7: stwardnieć.
0: Tylko skroić, żeby było i w taki sposób.
7: No i da się zauważyć, że to jest makaron swojej roboty.
0: Dlatego właśnie zostałyśmy docenione i dostałyśmy.
9: I w rosole musiały pływać oczka.
7: No to obowiązkowo.
9: Oczka porządne.
0: No bo jak jest dobra kura i tłusta i w miarę, żeby była młoda, nie taka stara, to tego tak.
7: A o co najczęściej pytają wasi odbiorcy? Turyści, goście różnych wydarzeń?
0: No po prostu jak z czego robione, czy tam ze swojego, czy nie, ale oni to jeżeli ktoś tam się zna i spróbuje, to docenia i poczuje ten smak, że to po prostu jest nie takie robione z jakichś tam tych, tylko z własnych produktów i to wyczuje to w smaku, że to jest tradycyjne.
7: No tak, i te aromaty, te smaki, te aromaty, przyprawy są wszystko, takie naturalne.
0: No bo jak tam rośnie lubczyk w polu, pietruszka, selery i takie inne rzeczy, to dodaje tak po swoje.
7: Zawsze można wyczuć ten smak tego właśnie dojrzałego warzywa, bo przecież to wszystko oddaje swoją naturę.
0: Nie na nawozach, nie na jakichś tam tylko na naturalnym oborniku i rośnie sobie tak.
7: Cieszycie się, że macie zawsze takie zainteresowanie?
0: Cieszymy się i lubimy to robić, dlatego podtrzymujemy tą tradycję i promujemy. Żeby smakowało, to najbardziej cieszy.
9: A jeszcze jedną potrawą, taką naprawdę dobrą, co doceniają turyści, są pierogi.
7: No właśnie, pierogi, to chyba taka duża paleta pierogów.
9: Tak, i tu też może powiedzieć na temat tego, tych pierogów.
7: A pani jakie ręka? Są ulubione pani Danusiu pierogi?
9: No te, co pani ręka nam też przekazała i też już jest taka tradycja, na Wigilię robimy i czy gdzieś wyjeżdżamy robimy i też bardzo doceniają klienci, turyści, bo naprawdę jest smak bardzo dobry.
7: Jakie pierogi najbardziej wam schodzą ze stanowiska?
9: To są pierogi właśnie z suszoną śliwką, które...
7: To tak troszeczkę świętami mi teraz zapachniało.
9: To nie trzeba tylko w święta jeść, bo no też tak. Jak jeździmy czasami, to też promujemy, to schodzą pierwsze.
7: Może być to na przykład deser po obiedzie.
9: Oczywiście.
7: Suszone śliwki, czyli też pewnie swoje śliwki. Są jeszcze śliwki swoje? Są sady?
0: Swoje nie, raczej się śliwki kupują. Teraz trzeba byłoby po prostu, no nie każdy ma te dawne te śliwki i się wyrodziły, już nie rodzą, tak?
7: Ale no przyznam, że każdy gdzieś koło domu dawniej miał jakąś wędzarnię. Nie swoją, bo tych sadów było więcej.
0: No, to we wędzarni to ja suszyłam śliwki, gruszki, jabłka, które się
7: używało. Kiedy to było?
0: Tradycyjny, tak, ale było.
7: Ale było.
0: Było tradycyjnie i suszyło się. To przechowywało się. Nawet śliwki za takie ciepłe zasypywałam cukrem i to było. I kompoty się gotowało. Dawniej jak się poszło do pola pracować, przyszło, to się nagotowało kompotu z takiego suszu. A teraz taki kompot ze suszu używamy przeważnie na Wigilię. Pierogi z tych suszonych śliwek robi się na Wigilię i ja to dodaję jeszcze do tego, robię taką polewkę, czyli z miodu, masła i orzechów i to polewam i tak smakuje.
7: Oh, troszeczkę tak, podniebienie mnie tutaj zaspędziało.
0: No, to jest taka tradycyjna potrawa wigilijna. No, także nawet robiłyśmy też zupę z korpiela, co dawniej się robiło na mleku. Korpiele w
7: korpiel to jest coś brukiew. Odmiany buraka, tylko inaczej to wygląda, inaczej smakuje.
0: Tak, bo to jest tak jakby brukiew i to jest
7: taka duża rzepa.
0: Żółta, tak, i dorosadzi się. No i z tego się gotowało, zupę na mleku się to robiło. I też czasami robię na Wigilię dzieciom, wnukom, żeby pamiętały tej tradycji, ale to no, zawsze po troszeczku muszą spróbować, żeby te
7: obowiązkowo,
0: smaki...
7: Obowiązkowo.
0: Tak samo robimy kaszę ze śliwami, z grochem też na Wigilię, to jest jedyna...
9: Święconkę.
0: No, a święconkę na, to już na Wielkanoc.
9: Święconka no. Z serwatki.
0: Robimy tak, no zupę to czyli ze serwatki, czyli we święta, ja na przykład do obiadu to robię taką zupę ze serwatki, święconkę, chrzanówkę i to różnie to nazywają, czyli tam od śniadania zostaje kiełbasa, szynka, boczki i to inne. I potem serwatkę tu od koleżanki dostaję zawsze, żebym miała i na serwatce i doprawiam się chrzanu do tego tartego święconego. Do smaku się doprawia i to jest taka bardzo dobra.
7: A w serwatce jest całe źródło witamin.
0: Tak. I, no, ale jeszcze taka serwatka nie ze sklepu, tylko od koleżanki.
7: No tak. Od swojskiej
0: krówki. No i my to znaczy staramy się, żeby tak to przekazać tym naszym dzieciom czy wnukom te takie dawne te tradycje, żeby tak trochę pamiętały, żeby kiedyś wspominały, o, nasza babcia tak robiła, nasza babcia.
7: No
0: babcine
7: tak.
0: Smaki, żeby...
7: Wszystko pamiętały. Dzięki tej naprawdę mądrej babci, tym czasom i tej tradycji, ta siła przekazu.
0: Takie, babcie są takie, że chciałyby to przekazać i cieszą się, że to smakuje, jak się przygotuje i...
7: No właśnie, a powiedz mi jeszcze o tych sposobach, jak to się mówi, tworzenia tych potraw. Jeszcze odbiegacie od tych takich może współczesnych, czyli jest maszyna, która tak. Gdzieś tam, czy przemiela, czy ewentualnie uciera.
0: Staramy się, czy ja tak się staram, czy jak biszkop, czy coś, to ubija się dawniej tradycyjnie, uciera się to. Jeszcze mama kutry, pałki, jakby trzeba było, to też się uciera i bicie piany czepaczką, nie tak, po prostu tradycyjnie, nie tak nowocześnie. Chociaż sprzęt nowoczesny jest, ale to tak no sobie tak. Niech będzie.
7: Mówią, że życie trzeba sobie ułatwiać, ale jednak
0: jak
7: troszkę starań jednak się opłaca.
0: Ubijać, to wtedy się włączy sprzęt, a teraz, póki jeszcze siła jest, to można ubijać i lepiej wychodzi jakoś tak, żeśmy się nauczyły i chcemy to dalej sobie...
7: No, pięknie, pięknie. Tradycja to jest piękno regionu, zwłaszcza
0: tak,
7: naszego.
0: Żeby to nie zapomnieć, żeby to ocalić od zapomnienia, żeby to nie poszło tak w niwecz, żeby coś tam jeszcze...
7: Czy wymieniacie się doświadczeniem z innymi kołami? Obserwujecie? Ktoś może
0: tak,
7: ma jakiś inny pomysł? Coś tam czerpiecie jakieś tematyczne?
0: Jedziemy tam, to tak podpatrujemy, kto co ma, jak to robi. I tak się po prostu rozmawiamy na ten temat, aby to, albo przychodzą panie, a co dzisiaj macie? No to proszę się poczęstować, tak, tak, a to co wy nam przyniosło? Poczęstujcie się naszym. I tak sobie degustujemy.
7: I mówicie, coś mi tu brakuje, wezmę to pod uwagę, bo tak. Wasze jest lepsze, a być może nawet czasami nieraz w większości...
0: Tak. Oprócz tego, co czasem jakaś naleweczka jest na lepsze trawienie.
10: No to obowiązkowo, żeby się żołądka nie chwyciło.
0: Żeby się nie chwyciło.
9: To naleweczki są z ziół robione też.
10: To czysta natura.
9: Kwitnie biały bez.
0: No, to jest bardzo dobra nalewka, syrop z białego.
10: No właśnie, powiedz mi jeszcze coś o tym na koniec. Tak.
0: No, ja już mam nazbierane, bo w tej chwili kwitnie biały bez, kwiaty białego bzu. Robię z tego syrop taki, który jest bardzo zdrowy na zimę, na jesień do herbatki. I między innymi tam taką naleweczkę na sprytusie też, no nie dla dzieci, tylko dla dorosłych.
9: A dzieci syrop.
0: A dzieci to mogą te syropy pić. No i z malin, mamy swoje maliny. Z malin robimy różne syropy. No, nalewki to już nie będę wymieniać wszystkich innych.
10: Ale służą i na zdrowie.
0: Tak, ale na zdrowie i soki z maliny mam też i robimy, bo mamy swoje.
9: Z baroni, z wiśni.
0: No i także, że tak jak są owoce, to wykorzystujemy, żeby trochę tych zapasów na zimę zrobić, żeby nie lecieć do sklepu i kupować w butelkach, tylko mieć swoje szpiżarki.
10: O promocji tradycyjnej małopolskiej kuchni regionalnej, poznawaniu jej historii, a także bogactwie aromatów i smaków w ramach projektu Strażniczki Małopolskich Smaków Wiedzą Co Dobre opowiadały
9: Danuta Dziedzic
0: i Irena Oleksy.
10: Z Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnem Potockiem w gminie Chełmiec. Jeszcze raz pięknie dziękuję i życzę Wam dużych sukcesów w Waszej dalszej działalności.
0: Dziękujemy bardzo.
6: Strażniczki Małopolskich Smaków Wiedzą Co Dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Parasolki dzisiaj Państwu się nie przydadzą. Najwcześniej jutro, bo jutro mają być przelotne opady w całej Małopolsce. Także opady dopiero w przyszłym tygodniu, wtorek, środa, czwartek, takie najbardziej narażone. A dzisiaj słoneczko, chociaż troszeczkę poprzykrywane chmurami, do 23 stopni. Obecnie na termometrach około 18, więc trzeba planować, jaki będzie dzisiejszy piękny dzień.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: A my w tym planowaniu dzisiejszej soboty jesteśmy z Państwem i z najlepszą muzyką na zegarach 9:31. Czy pamiętają Państwo tego muzycznego Ancymona? O tak, to jest i aktor, i piosenkarz David Hasselhoff.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
5: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
6: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

Vaya con Dios, czyli gwarancja pięknych piosenek o poranku. Look at us now. To przed momentem na antenach Radia RDN. Za 14 minut będzie godzina 10. I sięgam jeszcze raz do kalendarza muzycznego, ponieważ 4 lipca 1983 roku na półkach sklepowych pojawiła się debiutancka płyta zespołu Republika. Płyta pod tytułem Nowe Sytuacje. Jedna z najważniejszych płyt wszechczasów na polskiej scenie fonograficznej, ponieważ otworzyła całkiem nowy rozdział, jeśli chodzi o nową falę muzyki rockowej właśnie tamtych czasów. No i też zespół Republika był bardzo znany już w całej Polsce za sprawą kultowej listy przebojów programu trzeciego, kiedy to Grzegorz Ciechowski i jego kompanii z Torunia najpierw wydali kilka singli, chociażby Telefony, chociażby Biała Flaga, chociażby Kombinat, chociażby Gadające Głowy. I później, kiedy wydali płytę, właśnie wspomniane Nowe Sytuacje, to żaden z tych utworów nie pojawił się na tej płycie, ale jako, że cała Polska już wariowała na ich punkcie, to zdecydowali się na taki bardzo szaleńczy ruch, ponieważ stwierdzili, że wydadzą tę płytę trochę drożej niż wszystkie pozostałe. Wtedy można było zakupić tę płytę za 700 zł. Dla kontekstu, wtedy normalne płyty inne, które pojawiały się na półkach muzycznych, kosztowały około 160 do 250 zł, a ta, no, ponad trzykrotnie więcej, ponieważ był taki zamysł, że jeżeli coś kosztuje drogo, to zapewne jest to produkt premium i ludzie będą chcieli to zakupić. I faktycznie zagranie chociaż wabank to się udało. Dlatego przypomnimy sobie chociaż w kawałeczku tę płytę Nowe Sytuacje i zespół Republika. Piosenka, która chyba jest troszeczkę zapomniana, Będzie plan. Czy państwo mają plan na dzisiejszą sobotę? Mam nadzieję, że tak. Zespół Republika.

0: Za chwil kilka, godzina 10 i zapraszamy na wiadomości.
1: Reklama.
2: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
1: Po reklamie.
3: Uczniowie klas ósmych poznali wyniki egzaminów. Teraz czas na wybór szkoły. Wkrótce remont kamienicy przy Tarnowskim Rynku. W Brzeznej będzie można pomagać Jasiowi Gałęziowskiemu. 10 wiadomości. Ewa Biedroń. Znane są wyniki egzaminów uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Średnia tarnowskich szkół wypada dobrze na tle średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Najlepsze wyniki osiągnęła Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie. Z polskiego to 84%, z matematyki 85% i z angielskiego 96%. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że w tym roku średnia uzyskana przez zdających w Polsce to 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. Więcej o tym wie Joanna Stankiewicz.
4: Zadania rozwiązywane na egzaminie miały sprawdzić, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
4: Absolwenci podstawówek odebrali zaświadczenia o uzyskanych wynikach i do 7 lipca mają czas, aby dostarczyć je do szkół pierwszego wyboru.
6: Mój brat tutaj chodził i słyszałam, że to jest taka dobra szkoła.
7: Może się dostanę.
8: Na dniach otwartych tak mi się bardzo spodobało i wybrałam tutaj.
4: 17 lipca szkoły średnie opublikują listę zakwalifikowanych kandydatów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Kamienica, w której mieści się informacja turystyczna przy Tarnowskim Rynku, ma się całkowicie zmienić. Dobiega końca postępowanie przetargowe na remont budynku. Koszt inwestycji Urząd Miasta oszacował na ponad 10 milionów złotych. To ponad 7 milionów z tej kwoty stanowi dofinansowanie w ramach projektu Eno Tarnowskie. Po remoncie w tym miejscu będzie mieścić się Centrum Winiarstwa, zapowiada zastępca prezydenta Tarnowa Maciej Włodek.
9: Mówimy w zasadzie o wykonaniu całości prac związanych z więźbą dachową, z elewacją, z wymianą części stolarki okiennej, z pracami izolacyjnymi, też budową windy, jak i sanitariatów. Też jest w zakresie postępowania przetargowego odnowienie tego ogródka, który mamy z tyłu tego budynku. Liczymy na to, że to postępowanie bez zbędnej zwłoki zostanie przeprowadzone i ten termin marca 2028 jest realny.
3: W kamienicy aktualnie mieści się Tarnowskie Centrum Informacji oraz Wydział Kultury. Na czas prac te instytucje mają zostać przeniesione w inne lokalizacje. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 8 lipca. W Brzeznej będzie można pomagać Jasiowi Gałęziowskiemu. Strażacy z OSP organizują festyn dla chłopca, który urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa noga jest krótsza. Żeby Jaś mógł normalnie funkcjonować, potrzebne jest wykonanie drogich operacji, mówi naczelnik OSP Brzezna Paweł Brudel, z którym rozmawia Maria Mułka.
10: Chcemy, że tak powiem, wesprzeć naszego druha Bartłomieja, który jest ojcem Jasia. On również niejednokrotnie starał się pomagać mieszkańcom, ludziom w różnych sytuacjach, jak syrena strażacka zawyła. W tym roku chcemy pomóc naszemu druhowi, którego syn jest chory.
11: Tutaj chodzi o operację nóżki, którą ma
10: tak,
11: krótszą.
10: Tak, na początku bioderko ma być operowane, a potem wydłużenie nogi.
3: Operacje i rehabilitacja mogą kosztować nawet 2 miliony złotych. W trakcie festynów Brzeznej będzie można wrzucać datki do puszek. Na ten cel trafi także dochód ze wszystkich atrakcji. W niedzielę od 9 odbędzie się turniej piłki nożnej. Na stadionie w Brzeznej będzie można kibicować zawodnikom. O 14 rozpocznie się festyn strażacki. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz. Zbliża się rewitalizacja rynku i Centrum Piwnicznej Zdroju. Po kilku latach zmagań z dokumentacją samorząd podpisał umowę z wykonawcą prac. Koszt robót również z rządowym dofinansowaniem to ponad 6 milionów złotych. Inwestycja będzie podzielona na kilka etapów. Burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski przekazał, co między innymi uda się zrobić w pierwszej części prac.
7: To będzie oczywiście zmiana miejsc przystankowych, ale także więcej zieleni, więcej miejsc pod ogródki, pod gastronomię. Natomiast taką lwią część tych środków będzie przeznaczona przede wszystkim na prace ziemne związane z tą infrastrukturą komunalną, kanalizacyjną, sanitarną, bo rzeczywiście tam to właściwie od 60-70 lat nic nie było ruszane i tam mamy duże problemy chociażby z hydrantem właśnie tutaj w rynku.
3: W kolejnym etapie samorząd zajmie się również remontem ulic oraz ewentualnym utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych. W Tarnowskim Parku Sanguszków znów będzie można poczuć się jak w kinie. Tradycja sprzed 15 lat filmów w plenerze odżywa na nowo. Rada Osiedla Gumiska Zabłocie wraz z Radiem RDN Małopolska zapraszają na dzisiejszy seans pod chmurką, początek o 20:30.
12: Siła naszych marzeń. Cudowny film o miłości, o przyjaźni, o zaufaniu, o walce zespół szkół ekonomiczno-ogrodniczych. Od tamtego roku zostały otwarte dwa kierunki. Technik weterynarz i technik hodowca koni. Film jest związany z miłością do koni, także serdecznie zapraszamy. Na pewno będą Państwo zachwyceni tym filmem.
3: Mówiła przewodnicząca Grażyna Florek. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koce i karimatę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tydzień temu o tej porze to już było bardzo, bardzo upalnie i temperatury wybijały nawet pod 40 stopni Celsjusza. Teraz mamy około 18 stopni, a więc dzisiejszy dzień będzie dużo bardziej przyjazny i można sobie zaplanować pod roboty domowe, w ogródku, czy cóż tam Państwo planują. Dzisiaj naprawdę pogoda temu sprzyja i proszę to wykorzystać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Czas szybko mija w pięknym towarzystwie, z Państwa towarzystwie po drugiej stronie radioodbiorników. 6 minut po godzinie 10. Ja Państwu dziękuję za ten poranek. Zostawiam Państwa z najlepszą muzyką i mam nadzieję, że w dobrym humorze i z dobrą pogodą. Za chwilę zapraszamy na audycję Bankomat, a po godzinie 12 Krzysztof Borowiec zaprasza na swoje kolejne muzyczne wspomnienia w ramach audycji Grand Lista. Także proszę zostać blisko radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Cokolwiek Państwo dziś będą robić, bo to po prostu dobre miejsce, by być razem. Ja nazywam się Maciej Tutaj. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciążkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciążkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić. Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.
8: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
9: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
10: Gospodarczy przegląd tygodnia.
9: A oto, co się wydarzyło. Cashback zyskuje na popularności. Dane o inflacji pozytywnie zaskoczyły rynek. Ruszył nabór wniosków w programie Dobry Start. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. TSUE potwierdza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile zgodnie z raportem Wakacyjny Portfel Polaka 2026 na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo domowe. Poprawna odpowiedź to 5105 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Ewelina Kuchniak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
8: Poniedziałek.
9: Cashback z roku na rok zyskuje na popularności jako prosty sposób na dostęp do gotówki podczas zakupów. Z najnowszego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że możliwość wypłaty gotówki przy kasie podczas codziennych zakupów zna już 74% ankietowanych, a ponad połowa, 53%, przynajmniej raz z niej skorzystała. To wzrost o 4 punkty procentowe rok do roku, który pokazuje, że konsumenci coraz chętniej wybierają rozwiązania łączące wygodę płatności bezgotówkowych z łatwym dostępem do gotówki. Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
0: Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala długów, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań. Obciąża psychikę i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Jak wynika z danych BIG Info Monitor, za 40% przeterminowanego zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają właśnie multidłużni.
9: Zalegają oni łącznie na 17,5 miliarda złotych. Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna, w średnim wieku mieszkaniec Śląska lub Mazowsza.

0: wtorek.
1: Krajowy sektor finansowy należy dziś do najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie, inwestując w chmurę obliczeniową, automatyzację i sztuczną inteligencję. Skala cyfrowej transformacji jest ogromna. Między innymi roboty wdrożone przez PKO Bank Polski wykonały już ponad 300 milionów zadań, a kolejne banki rozwijają rozwiązania AI wspierające analizę danych, personalizację usług i obsługę klientów. Dane o inflacji po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły rynek. Jak oszacował GUS, w czerwcu ceny towarów i usług wzrosły średnio o 2,5%, podczas gdy w maju o przeszło 3%. A czemu zawdzięczamy lepszy od oczekiwań wskaźnik, wyjaśnia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: To właśnie paliwa spowodowały, że ta inflacja wylądowała w środku celu inflacyjnego. Swoje 3 grosze do tak dobrego wyniku inflacji za czerwiec dorzuca również żywność, która zajmuje blisko 1/4 całego koszyka inflacyjnego GUS.
1: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w czerwcu o 0,3% niższe niż przed rokiem. Inflacja w celu NBP w praktyce przesuwa dyskusję z pytania o ewentualne podwyżki stóp procentowych na pytanie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła wrócić do obniżek. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Rodzice uczących się dzieci mogą już wnioskować o wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
2: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
0: Wnioski można składać do końca listopada tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Resort Finansów uruchomił portal e-licytacje KAS. Portal umożliwia dostęp online w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu można kupić m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości, ale też antyki, biżuterię, zegarki czy meble. A kierowcy mogą sprawdzać ważność OC w mObywatelu. Wiedza taka jest potrzebna m.in. przy zakupie używanego samochodu, kolizji drogowej czy korzystaniu z auta zastępczego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu albo VIN lub numer polisy, a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wybrzmiał ostatni dzwonek szkolny. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek. O czym pamiętać i jak dbać o bezpieczeństwo finansowe podczas letnich wyjazdów, przypomina dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
3: Zaczynają się wakacje, czas beztroski i odpoczynku, ale pamiętajmy, cyberzłodzieje nie mają wakacji, dlatego dbajmy o nasze karty płatnicze, o nasze telefony i bądźmy ostrożni przy wszystkich operacjach płatniczych. Nie podawajmy nikomu danych do logowania, choć prosi o to przez telefon. Nie klikajmy w dziwne linki, które przychodzą do nas pocztą elektroniczną, a w razie utraty karty albo problemów z płatnościami, dzwońmy pod numer 828 828 828. Tam zawsze możemy zablokować nasze instrumenty płatnicze. Dbajmy też o nasze dokumenty. Jeśli stracimy z nimi kontakt, zastrzeżmy je we własnym banku albo w aplikacji mObywatel. A jak już zadbamy o nasze bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, cieszmy się latem i słońcem, bo upały i piękna pogoda nie będą trwać wiecznie. Może tylko kilka tygodni.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
4: Reklama.
5: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
6: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Radio
6: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na Kino pod Chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumiska Zabłocie oraz RDN Małopolska.

0: oraz ustalały cenę maksymalną tych paliw na stacjach benzynowych. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych krajach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. Bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału rozpoczyna się od momentu, w którym konsument zakwestionował umowę. Wynika z najnowszego orzeczenia TSUE. TSUE po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta nie może prowadzić do pozbawienia banków prawa do odzyskania wypłaconego kapitału, mówi prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek.
1: Dopóki konsument nie podważy umowy, nie powoła się na jej nieważność, bank nie może wystąpić o zwrot kapitału. Dlatego też termin przedawnienia nie może rozpocząć się wcześniej. Termin przedawnienia nie może rozpocząć się także od dnia wpisania postanowień do rejestru, ponieważ nie powoduje on nieważności umowy.
0: W praktyce po serii kwietniowych rozstrzygnięć oznacza to dalsze ograniczenie ryzyka skrajnie niesprawiedliwych rozstrzygnięć, w których część klientów mogłaby uzyskać darmowe mieszkania, dodaje. Piątek. W Unii Europejskiej obowiązuje już opłata celna w wysokości 3 euro od przesyłek o wartości do 150 euro zamawianych spoza wspólnoty za pośrednictwem platform e-commerce. Co istotne, stawka będzie naliczana od pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki, wyjaśnia Kamil Wojdas, agent celny w Glob Courier.
2: Trzy takie same koszulki z tego samego materiału to jedna pozycja, czyli 3 euro. Ale koszulka, spodnie i czapka to już trzy różne pozycje i zapłacimy 9 euro. Co ważne, ten ryczałt dotyczy przesyłek konsumenckich. Najwięcej do przygotowania mają zdecydowanie platformy sprzedażowe i sprzedawcy spoza Unii Europejskiej. To oni muszą uporządkować dane produktowe i poprawnie przypisać kody celne, bo to one decydują o ilości pozycji w zgłoszeniu i co za tym idzie o cle.
0: I to oni powinni pokazać klientowi pełny koszt z góry razem z cłem, aby nie było zaskoczenia przy odbiorze przesyłki. Chodzi o takie platformy jak Shein, Temu czy AliExpress. Gdy świat żyje mundialem, polscy kibice robią coś więcej niż oglądanie meczów. Z danych zrzutka.pl wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 88 tysięcy osób wpłaciło łącznie przeszło 12 milionów złotych na zbiórki związane z piłką nożną. Finansowali budowę trybun, oprawy meczowe, odbudowę klubów po pożarach, a nawet leczenie i rehabilitację osób związanych z futbolem. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
3: Zagadka tygodnia.
0: Jak wynika z badania CBRE, blisko połowa klientów centrów handlowych korzystałaby z nich w niedzielę, gdyby tylko mieli taką możliwość. Największymi zwolennikami tego rozwiązania są osoby w wieku od 35 do 44 lat. I co ciekawe, częściej mężczyźni 51% niż kobiety 45%. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie. Do połowy września potrwa remont chirurgii urazowej w krynickim szpitalu. Gmina Dębice walczy o wariant nowej drogi bez wyburzeń. Pod petycją podpisało się ponad 2000 osób. Nowoczesne skanery od poniedziałku na lotnisku Chopina w Warszawie. 11 wiadomości. Ewa Biedroń. Rusza remont oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w szpitalu imienia Dietla w Krynicy Zdroju. To kolejna po oddziale chirurgii ogólnej część zarządzanej przez powiat nowosądecki placówki, która ma zyskać nowy blask. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, remont to kwestia kompleksowej modernizacji pomieszczeń.
5: Odnowienia, przygotowania nowego umeblowania, tam też wchodzą w grę nowe komputery, bo z cyfryzacji dostaliśmy pieniądze, więc to wszystko jak gdyby już w pełni odnowi ten szpital. Podobnie jak chirurgię zresztą. Małymi krokami zaczynamy już ten szpital odnawiać, przywracać mu już świetność. Remont ma trwać do końca września, czy do 15 września, więc tutaj od momentu podpisania umowy było 2 miesiące, więc to będzie pewnie początek września, jak będzie remont zakończony, aczkolwiek o chirurgii wiemy, że wcześniej wykonawca się wyrobił.
0: Remont ma kosztować prawie 2,5 miliona złotych. Starostwo ma także plany zakupienia dla szpitala nowego tomografu i USG.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Będziemy zabiegać o wariant W2, który jest dla nas najkorzystniejszy, mówił na antenie Radia RDN Małopolska wójt gminy Dębica. Adam Pieniążek odniósł się do planów powstania nowej drogi, która ma połączyć Mielec z Dębicą. Wójt podkreśla, że dla mieszkańców najlepszy jest wariant przebiegający po lewej stronie obecnej drogi wojewódzkiej nr 985, bo nie integrowałby w zabudowę.
6: W tym wariancie nie, bo on przebiega przez Kozłów terenami leśnymi, natomiast w tym W1, który jest, ma największe szanse z tego, co tutaj tak słyszymy, no on już ingerowałby w zabudowę i w Brzeźnicy, i w Pustkowie, także tutaj się na to nie zgadzamy i chcemy, żeby to było jak najmniej kolizyjne po prostu.
0: Samorząd gminy Dębica wysłał w tej sprawie pismo do marszałka województwa podkarpackiego. Petycję do marszałka złożyli także sami mieszkańcy gminy Dębica. Podpisało się pod nią ponad 2000 osób. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest już po spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych gmin. Brali w nich udział mieszkańcy gmin Mielec, Przedsław, Dębica, Ostrów i Żyraków. Teraz jest etap analiz i rozpatrywania wszystkich wniosków. Po podjęciu decyzji i wyborze jednego z wariantów rozpoczną się dalsze prace nad dokumentacją projektową oraz uzyskaniem decyzji z RIT.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W weekend testy, w poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. Precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu. Rzecznik Stołecznego Portu Lotniczego Piotr Rudzki podkreśla, że zyskają na tym pasażerowie, bo będą mogli przewozić więcej płynów.
7: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów. Dlatego będzie to z pewnością ogromne ułatwienie dla pasażerów.
0: Odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza, czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok. To jest Tarnowski Weekend z końmi arabskimi. Do niedzieli w Klikowskiej Ostoi potrwa czwarta edycja festiwalu Koni Czystej Krwi Arabskiej. Wydarzenie gromadzi hodowców z kraju i z zagranicy, także miłośników koni arabskich. Dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy.
8: To jest trochę taki pokaz piękności, więc konie arabskie są hodowane pod względem jak najlepszego eksterieru i podczas klas wiekowych i czempionatów będą oceniane następujące cechy: typ, głowa z szyją, kłoda, czyli ciało, budowa oraz nogi i ruch. Będziemy mieli również trzy klasy bardzo interesujące pod siodłem, ponieważ konie arabskie są również znane ze zdolności do użytkowania. I to będą klasy w polskim stroju historycznym, w stroju arabskim i taka klasa Hunter Pleasure, gdzie jeźdźcy są ubrani w eleganckie angielskie stroje.
0: Mówił prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Mateusz Jaworski. Widowiskowym pokazom towarzyszą atrakcje dla publiczności, m.in. dmuchańce dla dzieci i przejażdżki na kucykach.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20.30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
5: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Region jest nasz. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Do tarnowskiego starostwa wpłynęło już kilkadziesiąt sprzeciwów prokuratury. Rusza procedura cofania praw jazdy. Miał ponad 3 promile alkoholu i prowadził ciągnik. Szybka reakcja limanowskich policjantów sprawiła, że mężczyzna został zatrzymany. Spotkanie pod takim hasłem w Zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne u błogosławionej Karoliny. Wiadomości. Ewa Biedrań. Do starostwa powiatowego w Tarnowie trafiło już 45 sprzeciwów prokuratury dotyczących wydanych praw jazdy. To pokłosie sprawy fałszowania dokumentów w jednym z ośrodków nauki jazdy. Prokuratura okręgowa w Tarnowie zakwestionowała decyzję o wydaniu praw jazdy osobom, które ukończyły kursy w szkole nauki jazdy, której według ustaleń śledczych dochodziło do fałszowania dokumentacji. Mimo zdanych egzaminów państwowych prokuratura uznała, że uprawnienia zostały wydane na podstawie nierzetelnych dokumentów. Jak wyjaśnia starosta Jacek Chudyma, po otrzymaniu sprzeciwu urząd ma obowiązek wznowić postępowanie administracyjne. Do tej pory do starostwa wpłynęło już 45 takich spraw.
1: Wysyłamy zawiadomienia o wznowieniu i ewentualnie jakichś uwagach, żeby mogli te osoby, które mają te prawo jazdy już wydane, zgłosić. Część przedstawia wyjaśnienia, część nie przedstawia wyjaśnień. Potem wysyłamy kolejne informacje o cofaniu tych dokumentów praw jazdy i ci państwo mają 2 tygodnie na odwołanie się do SKO i ostatecznie decyzję będzie podejmowała SKO.
0: Więcej o tej sprawie piszemy na naszej stronie rdn.pl.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Miał ponad 3 promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to zabrał ciągnik rolniczy i odjechał nim w kierunku Nowego Sącza. Szybka reakcja limanowskich policjantów sprawiła, że 41-latek został szybko złapany. Na podwójnym gazie mężczyzna dojechał jednak do Brzeznej w gminie Podygrodzie. 41-latek trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 2 miasta i 2 dni pełne muzyki, tańca oraz regionalnych tradycji. Po Nowym Sączu dziś czas na Krynicę Zdrój, gdzie uczestniczyć możecie w 5. edycji spotkań z Lechami Sądeckimi. Jak mówi dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska, to pierwsze z wakacyjnych wydarzeń, jakie szykują się w uzdrowisku. Lato zaczyna się więc tu na Folkowa.
3: Rozpoczynamy przepięknym wydarzeniem folkowym z udziałem grup i z Polski, i z zagranicy, bo będziemy mieć gości i z Bułgarii, z Kamerunu, ale też będziemy mieć Szczyżycan, którzy przyjadą z ziemi limanowskiej, bo obchodzą 100-lecie swojego istnienia. Będziemy mieć znanych już i bardzo lubianych w Krynicy Mystkowian, no i nasze wspaniałe pogranicze.
0: Krynicki Festiwal Tańca, Festiwal Kultura Pogranicza startuje o 15:00. Świętowanie rozpocznie się od barwnego korowodu zespołów folklorystycznych, który przejdzie ulicami Uzdrowiska, by następnie spotkać się z publicznością podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Krynickim przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Relacja z wczorajszego koncertu jest już na Facebooku Radia RDN Nowy Sącz. Młodzi zamieszkają w namiotach przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. W Zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne. To rekolekcje, spotkania z gośćmi, integracja ludzi z całej Polski. Burmistrzem miasteczka modlitewnego będzie Jakub Kiełbasa.
4: Miasteczko modlitewne w tym roku odbędzie się pod hasłem spotkanie, a będziemy się poruszać wokół tematu związanego z relacjami. W haśle spotkanie możemy wyróżnić tkanie, które nam mówi w pewien sposób, że relacje się tka, że się buduje, one nie są same z siebie. Czyli musimy o nie zadbać i one zawsze zależą od 2 stron.
0: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się od 27 lipca do 2 sierpnia. Zapisy na to wydarzenie trwają do 12 lipca.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Radiowe kino plenerowe. Radio.
8: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na Kino pod Chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
5: Po reklamie.
10: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
11: Dzień dobry. 9 minut temu minęło południe, a zatem czas, abyśmy rozpoczęli kolejne 475. i zarazem ostatnie przedurlopowe spotkanie z Grand Listą. W dzisiejszym wydaniu programu, zgodnie z zapowiedzią, dowiecie się, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. przypadły w udziale. Wśród wysyłających SMS-y było to radio FM, takie urządzenie do, powiedziałbym, do pełnej obsługi różnych muzycznych nośników, na głosujących online Powerbank Tronik, na oddających głosy telefonicznie czekała precyzyjna elektroniczna waga kuchenna Blow. No i nagrodą wśród autorów komentarzy, autorek i autorów, rzecz jasna, bezprzewodowe słuchawki Tronik. O tym z Państwa, właściwie Państwa, powiedziałem Państwa, a przecież mówimy sobie po imieniu. Przynajmniej tak w Grand Liście jest to ustalone. O tym poinformuję Was, myślę, że w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Na pewno będzie informacja dotycząca autorki lub autora najlepszego komentarza, które napłynęły w minionym miesiącu. No i może też w drugiej godzinie poinformuję, komu jakie nagrody w pozostałych kategoriach przypadły w udziale. No to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Oczywiście serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'a, jeżeli tylko jesteście przy Facebooku i chcecie do tego fanpage'a dotrzeć, to proszę wpisać frazę RDN, Grand Lista RDN. I tutaj będziecie już w stosownym gronie. No to cóż, to dzisiaj same powroty, jak to zawsze przed wakacjami, w ostatnich wydaniach przedwakacyjnych. Natomiast pierwszą setkę opuścili, no niestety, All Along the Watchtower i Jimi Hendrix Experience, Lady Carnival, Karel Gott i Do It Again zespołu Steely Dan. W tym ostatnim przypadku ta kompozycja, no, kilka miesięcy była w czołowej stawce. W tym wydaniu powracają do zestawienia zespół America, A Horse With No Name, grupa Rainbow i Stargazer oraz nasz polski Azyl P z małą Maggie. No to chyba tyle, jeśli chodzi o anons dzisiejszego spotkania. Rozpoczynamy przesłuchania tych wszystkich, no nie wszystkich, to na pewno się nie uda, ale wybranych utworów z pierwszej setki notowania 475. Na miejscu setnym, no najbardziej monumentalny numer, powiedziałbym kompozycja zarazem najbardziej masywna, jeśli chodzi o brzmienie i aranżację, utwór Stargazer zespołu Rainbow. Ta kompozycja, będąca wynikiem pracy Richiego Blackmura i Roniego Jamesa Dio, pochodzi z drugiego albumu studyjnego zespołu, z płyty Rising, wydanej 17 maja 1976 roku. A więc ta kompozycja, jak nie trudno policzyć, ma na swoim liczniku pół wieku. Ten epicki utwór opowiada historię potężnego czarodzieja, którego próba wzniesienia się do gwiazd poprzez zbudowanie mistycznej wieży prowadzi do zniewolenia ogromnej liczby ludzi. Stargazer wyróżnia się, co jeszcze raz podkreślę, pewną złożonością muzyczną, a partie gitarowe, tekst i wstęp perkusyjny są uznawane za znaczące przykłady talentów nie tylko Richiego Blackmura, ale wokalisty Roniego Jamesa Dio, autora tekstu, no i perkusisty Cozy'ego Powella, wówczas uważanego za jednego z najlepszych paukerów swojego pokolenia. Jeżeli uważacie, że zespół Rainbow z utworem Stargazer zasługuje na to, aby mieć wsparcie i w powakacyjnych wydaniach znaleźć na dłuższy czas swoje miejsce w czołowej setce, to należy tę kompozycję wspierać SMS-ami o treści grant.680. Oczywiście niezmiennie wysyłamy te SMS-y pod numer 7148. A no właśnie, i teraz moi drodzy, nastąpiła pewna... pewien mój błąd z mojej, już powiem na czym polega. Teraz patrzę sobie na playlistę i mam wpisane, owszem, Rainbow, ale Catch the Rainbow. Nie wiem, czym się zasugerowałem. Już oczywiście zmierzam do zmiany tej sytuacji, ale to jeszcze chwileczkę potrwa, bo zanim wejdę w stosowny katalog, to jeszcze chwileczkę to upłynie czasu. Momencik. I zaraz rzeczywiście Stargazer zabrzmi. A powiem wam, dlaczego tak się zasugerowałem utworem Catch the Rainbow. Ponieważ w przyszłotygodniowym fonografie zamierzam przypomnieć utwory, które znalazły się na płycie On Stage, koncertowej płycie zespołu Rainbow. No i tam cudowna wersja jest utworu Catch the Rainbow. Ale dzisiaj my potrzebujemy, żeby zabrzmiało Stargazer, zespół Rainbow.

0: i takie długie, kilkunastosekundowe wyciszenie. Znakomity, monumentalny utwór Trzech Króli, Blackmore, Dio, Powell. Tak mi napisał Mikołaj kilka minut temu. No, cóż więcej dodać. Znakomita kompozycja i teraz tak... Może zacznę od komentarzy takich, bo to się natychmiast zmieniło. Arek napisał, to jak słyszę już wakacyjną, dzisiejszą Grand Listę, rozpoczynamy od miejsca 87. A czy szanowny redaktor prowadzący mógłby jeszcze przypomnieć, co znajdowało się od miejsca 100 do 88? Dlaczego taki komentarz? Ano dlatego, że jak już wystartował Stargazer, przesunął się na miejsce 87, a w tej chwili, moi drodzy, jest już na miejscu 83. I to jest informacja sprzed kilku minut. No, bardzo cieszą takie sytuacje mówiącego te słowa, kiedy jest tak zmasowany atak na początku programu i kompozycja po powrocie przesuwa się od razu prawie o 20 w górę. I cieszę się również, że natychmiast na początku programu tyle komentarzy się pojawiło. Mianowicie tak, no i Małgosia, do Małgosi tego komentarza powrócę jeszcze. Tomek się przywitał, Arek się przywitał, Rafał się przywitał, Krystyna, Antoni. A Antoni jeszcze napisał kilka minut wcześniej. Stargazer na ten moment na 89 miejscu, za moment będzie wyżej. No, to tak rzeczywiście się zdarzyło. Tak jest i niechaj tak będzie. Ja nie mam nic przeciwko temu. Mariusz się przywitał, Joanna do nas dołączyła. No, bardzo się cieszę, że dzisiaj w tym ostatnim przedwakacyjnym wydaniu Grand Listy jest nas tyle osób. Za kilka chwil, no, za minutę i kilka sekund kolejny z utworów, które powróciły do dzisiejszego wydania Grand Listy.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: No i za chwilę kolejna kompozycja. To już zupełna zmiana klimatu, zupełna zmiana gatunku muzycznego, bowiem... No, chciałem powiedzieć, że na miejscu 99. Nieprawda. W tej chwili Azyl P z piosenką Mała Megi zamyka zestawienie. A co o tej piosence należy tytułem wstępu powiedzieć? W sierpniu 84 roku ta piosenka dotarła do pozycji drugiej listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. W pierwszej dziesiątce gościła przez 5 tygodni. No, stała się właściwie takim ponadpokoleniowym hitem, który śpiewała cała Polska, bo to i przedszkolaki śpiewały, i ich rodzice, a fajni, no, dziadkowie również. Piosenka zarejestrowano podczas sesji nagraniowej dla radiowej Trójki. Było to w maju 1984 roku. Dzień później basista grupy, Dariusz Grudzień, okazją, ponoć kamazem, pojechał na egzamin maturalny. Sukces piosenki przeszedł wszelkie oczekiwania. Dzięki teledyskowi Azyl P stał się znanym i rozpoznawanym w Polsce rock'n'rollowym bandem. A przypomnę, że to grupa, która została założona w 82 roku w Szydłowcu. Więc proszę bardzo, to nie jakieś wielkie ośrodki muzyczne Warszawa, Poznań, Kraków czy Gdańsk, tylko właśnie Szydłowiec. No i można by jeszcze opowiadać o tym, jak Andrzej Siewierski, autor tego utworu, przedstawił tę piosenkę kolegom i później jak została zarejestrowana. A poza grającym na basie maturzystą, bo to był jeszcze maturzysta, Dariusz Grudzień, pozostali byli już absolwentami liceum. Absolwentką była również Gosia, pierwowzór Megi. To właśnie z nią przez wszystkie licealne lata autor piosenki Andrzej Siewierski chodził. Dziewczyna uczęszczała do równoległej klasy i była zarazem koleżanką perkusisty zespołu Marcina Grochowalskiego. Kiedy Siewierski pisał piosenkę, Gosia niestety nie była już z nim. No ale tak to jest, kiedy się ma po te, no w tym wypadku 18-19 lat. Jeżeli uważacie, że Azyl P to jest ta piosenka, która powinna pozostać z nami na dłużej, po wakacjach, rzecz jasna, to proszę ją wspierać SMS-ami o treści grant.534. Te SMS oczywiście wysyłamy po numer 7148. Oto Azyl P.

To była Mała Megi i zespół Azyl P. Na ten czas miejsce setne. No ale mam nadzieję, że dzięki waszym głosom ta pozycja zostanie zdecydowanie poprawiona. A na miejscu 99 zespół America w swoim największym, jakby nie było, przeboju, no może obok piosenki Sister Golden Hairs, utwór A Horse With No Name, koń bez imienia, to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny utwór. Trzech panów, mianowicie Gary Beckley, Dewey Burnell i Dan Peake, poznali się w drugiej połowie lat 60. w liceum londyńskim, London Central High School. Gdy byli nastolatkami, wszyscy trzej mieszkali właśnie w stolicy Albionu, gdzie stacjonowali ich ojcowie, oficerowie amerykańskich sił powietrznych. W pierwszym okresie muzycznej przygody chłopcy, no bo przecież byli chłopcami wówczas, grali z dwoma innymi kumplami, tworząc kwintet. Days, tak się nazywała ta grupa. Ponoć pod wpływem słuchania muzyki z amerykańskiej szafy grającej, proszę bardzo, jaka inspiracja, zmienili nazwę na America i ograniczyli skład. Na początku swojej działalności muzycy znajdowali się pod silnym wpływem, no wówczas szalenie takiego popularnego trio Crosby, Stills and Nash, no i stosowali podobne, oparte na kontrapunktach, harmonie wokalne, to zresztą też jeden ze znaków rozpoznawalnych Ameryki, wspomagany brzmieniem gitar akustycznych. Napisana przez Dewey'a Burnella piosenka A Horse With No Name została wydana w listopadzie 1971 roku w Wielkiej Brytanii, a w styczniu roku następnego w Stanach Zjednoczonych. Znalazła się na szczycie list w Kanadzie, Finlandii, a także na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Osiągnęła trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a 24 marca 1972 roku uzyskała certyfikat złotej płyty po tamtej stronie Atlantyku. No, złota płyta, no to też była niebagatelna sprzedaż, wynosząca co najmniej milion egzemplarzy. Jeżeli uważacie, że America po powrocie z piosenką A Horse With No Name zasługuje na to, aby pozostać z nami również w kolejnych tygodniach powakacyjnych, to SMS-y, które udzielą jej wsparcia, a będą wysyłane pod numer 7148, w tym wypadku powinny mieć treść grant.239, a zatem America.

To był zespół America i A Horse With No Name. Dzięki też za telefony, więc czasami, jeżeli się ciutkę opóźnię z wejściem na antenę, to wybaczcie, bo to jest właśnie spowodowane rozmową telefoniczną. America na miejscu 99, a wyżej Anna Jantar, Staruszek Świat, AC/DC, Hulota Roses, Zdzisława Sośnicka, Uwierz w Siebie, Stevie Wonder, Superstition, Elton John, Crocodile Rock. I docieramy do miejsca 93. A tu odzywają się klawisze Raya Manzarka i głos Jima Morrisona, bo to jest intro do utworu When the Music's Over. SMS-y wspierające tę kompozycję zespołu The Doors powinny mieć treść grant.1223.

0: ear down to the ground.
1: We want the world and we want it.

When the Music's Over. Zespół The Doors. Tak sobie myślę, że nie wiem, czy to jest dobry czas, aby o tej porze dnia emitować taką kompozycję, ale gdybym się tak zastanawiał, to wszyscy wiemy doskonale, że wiele znakomitych utworów nie pojawiłoby się w Grand Liście. No, a jak myślę sobie z drugiej strony, że jeżeli komuś przeszkadzają tak rozbudowane kompozycje, to przecież można zmienić falę. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, moi drodzy. Mikołaj słusznie przypomniał mi, że wczoraj minęła rocznica śmierci. 55. rocznica śmierci Jima Morrisona. Kiedy umierał w wannie w Paryżu, oczywiście jego organizm był wycieńczony wszelkiego rodzaju używkami i stąd ta śmierć. No byłem za smarkaty, aby w jakiś sposób to do mnie dotarło. Wówczas jeszcze bardziej grałem na podwórku w Palanta i bawiłem się jak w Kowboi Indian, a nie słuchałem muzyki. Natomiast kiedy zainteresowałem się kilka lat później muzyką, zespół The Doors był dla mnie zawsze istotny. Na tyle istotny, że w 1988 roku, kiedy pojechałem do pracy po prostu, do przyjaciela, do Paryża, to jednego z pierwszych dni pojechałem na cmentarz Père Lachaise, aby mogiłę Jima Morrisona po prostu odwiedzić. Wcześniej jeszcze Rafał napisał też takie sentymentalne zdanie po prostu. Mała Maggie, ech, czas młodości, gdy z wypiekami na twarzy czekało się na sobotnią listę przebojów trójki. A w międzyczasie jeszcze dotarły do nas i Anetka, i Paulinka. I Antoni poinformował to już jakiś czas temu, że Stargazer jest na miejscu 76. Mikołaj skomentował to i tak za nisko. No to dobrze, proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Stargazer zespołu Rainbow był bardzo, bardzo wysoko, a nawet najwyżej, jeśli tylko sobie tego życzycie. Szybciutko, czy jeszcze zagramy teraz? A, może zagramy. Oto Lenny Kravitz, do którego jednak muszę dotrzeć. To oczywiście kompozycja Stillness of Heart, Grand 1171, ale między zespołem The Doors a Lennym Krawicem, Fornon Blondes, What's Up, Wojtek Kliki, bardzo orkiestra, wiosenna poezja, Ewa Bem, Miłość to jest wielki skarb i właśnie na miejscu 89

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
4: I jeszcze sięgnę, moi drodzy, do fanpage'a. Antoni napisał: Doors, when the music's over, jest absolutnie genialne. Z zupełnie innych powodów i na inny sposób niż Stargazer, ale bezdyskusyjnie genialne. Tak, tak, tak, Antoni, ja podobne mam zdanie na temat twórczości zespołu The Doors. Oczywiście nie w całej rozciągłości, ale są tam utwory tak kapitalne, tak skonstruowane, tam jest taki mariaż poezji, a wręcz powiedziałbym literatury z muzyką, ze sztukami plastycznymi, to oczywiście w wyobraźni, że to jest coś niebywałego. Ale taką muzykę tworzono, no właśnie, w dekadach lat, czyli w latach 60. i w latach 70. Później naturalnie rzecz jasna, że również, ale nie były to tak intensywne muzyczne dekady jak 60. i 70. lata. I ktoś z młodych ludzi, kto słucha teraz tego programu, mógłby powiedzieć: ale tutaj dziadek Borowiec opowiada dziwne rzeczy. Nie, nie, bo znam młodych ludzi, którzy uważają podobnie jak mówiący te słowa dziadek. Coś jeszcze, a właśnie, jeszcze do Małgosi miałem sięgnąć. O, już ponad pół godziny temu ten komentarz pojawił się. Dzień dobry, Grandlisto, napisała Małgorzata. Weekend smakuje najlepiej wtedy, gdy w tle gra dobra muzyka. Dlatego skupkiem ulubionej Yerba Mate melduję się w gronie słuchaczy i z uśmiechem rozpoczynam kolejne muzyczne spotkanie. Serdecznie pozdrawiam prowadzącego, całą ekipę oraz wszystkich słuchaczy. Życzę, aby dzisiejsza audycja była pełna świetnych utworów, pozytywnych emocji i miłych niespodzianek. Niech każdy znajdzie dziś piosenkę, która poprawi humor i zostanie w głowie na resztę dnia. Mam nadzieję, że każdy znajdzie taką piosenkę, Małgosiu. Powracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej Lennego Krawica: Snowy White, Bed of Paradise, Tyrion, The Siren of the Woods, Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, i docieramy oto do miejsca 85.
5: Twoje miasto.
4: A tutaj Grzegorz Markowski i Leroy i Twoje miasto. Piosenka ze ścieżki dźwiękowej do trzeciego sezonu Ekstradycji. Jeżeli uważacie, że trzeba by wesprzeć tę piosenkę, która coraz niżej plasuje się, to SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść w tym wypadku: grant.1028.

Grzegorz Markowski i Leroy na miejscu 85, a powyżej Abba The Winner Takes It All, Free Wishing Well, oddział zamknięty to tylko pech, a na miejscu 81 również Free, ale z kompozycją Woman. Myślę, że już dość dawno nie emitowałem tej kompozycji, a zatem niechaj dzisiaj zabrzmi. Ja jeszcze tylko przypomnę, tak dla formalności, że SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć w tym wypadku treść grant.1170. Oto Free.

0: To był zespół Free Woman, miejsce 81. A powyżej mamy tak: Led Zeppelin, Who Lotta Love, Tadeusz Woźniak, Zegarmi Światła, Red Box, Train, Police, Roxanne, Rainbow, Stargazer. No, uśmiecham się, wiem, że już to mówiłem dzisiaj, ale to fajnie, kiedy tak wspieracie głosami którąś z kompozycji, że z miejsca setnego. No, teraz to już godzina minęła od początku programu, ale to było znacznie wcześniej. Kompozycja przesunęła się o 24 oczka. Na miejscu 75 Tears for Fears, Woman in Chains, No Limits tamtego lata, oczko wyżej. I na miejscu 73 mamy Marka Grechutę z utworem Serce, legendarna kompozycja. A oczko wyżej Fergal Sharkey, A Good Heart. I tak sobie pomyślałem, że już słów było sporo, to dzisiaj będę od czasu do czasu łączył poszczególne kompozycje. Jeżeli uważacie, że Serce Marka Grechuty powinno mieć wsparcie SMS-owe, to w tym wypadku ono powinno mieć treść grand.141. Natomiast jeżeli uważacie, że A Good Heart Fergala Sharkeya powinno mieć wsparcie również SMS-owe, to w tym wypadku SMS-y grand.1203. W obu przypadkach te SMS-y wysyłamy pod numer 7148. Najpierw Marek Grechuta, a później Fergal Sharkey. Erne, dzień dobry. A dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry.
1: Dobrze, Małgosiu.

że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

był Fergal Shark i wcześniej Marek Grechuta, a w międzyczasie tak się podziało, że zamienili się miejscami, bo Marek był Grechuta wyżej, a teraz... nie, przepraszam, Fergal Sharky był wyżej oczywiście, a teraz Marek Grechuta jest wyżej, ale co nie znaczy, że te kompozycje tylko się wymieniły miejscami. Dały się bowiem wyprzedzić utworowi Stargazer Rainbow. Tak się zastanawiam, ile razy jeszcze będę wymieniał tę kompozycję, która dzisiaj powróciła do zestawienia. No i powiedzmy godzinę i 10 minut temu była na miejscu setnym, a teraz jest na pozycji 71. Proszę bardzo, ale bawcie się. A, może to powinienem powiedzieć, bo wszyscy stali słuchacze tego programu doskonale wiedzą, że ta lista ma charakter płynny i wszelkie głosy, które spływają SMS-owo, mają, a i również online, wpływają bezpośrednio na jej kształt. Ja natomiast dodaję już po emisji głosy, które napływają telefonicznie. Więc to się, te oczywiście głosy też mają wpływ i to nie mały. Na kształt listy, ale to się dzieje już po emisji. Patrzę jeszcze do naszego fanpage'a. A tak, Arek napisał, to odnośnie takiej mojej refleksji dotyczącej zespołu The Doors i Jima Morrisona zwłaszcza i tego, że w 71 roku bawiłem się na podwórku grając, no właśnie w Palanta na przykład. I Arek napisał, jeszcze taka jedna drobna dygresja do wcześniejszej wypowiedzi szanownego redaktora prowadzącego. Jaka gra w Palanta? To przecież był PRL-owski baseball. Ja nawet nie wiem, czy jak miałem 11 lat, wiedziałem, co to baseball, czy znałem w ogóle taką grę. Wątpię. Małgosia jeszcze się z nami przywitała 8 minut temu. Wita serdecznie nas, pozdrawia całą ekipę z Facebooka. My też ciebie, Małgosiu, pozdrawiamy, bo dołączyłaś, napisałaś, że nareszcie dołączam do Facebooka i przy radyjku i kawce. Bardzo fajnie. Dobra, jedziemy w górę zestawienia, bo trudno, żeby było inaczej. Powyżej, no teraz to już powiem, Marka Grechuty, bo zamienili się miejscami, czyli od miejsca 72 począwszy, Akron nad Wielkim Wodospadem, wspomniany Rainbow i Stargazer, a następnie Bronski Beat, Small Town Boy, Dire Straits, Brothers in Arms, Simple Minds, no właśnie, Simple Minds, Don't You Forget About Me, ta piosenka niedawno powróciła do zestawienia, a SMS-y wspierające w tym wypadku powinny mieć treść grant.334 i oczywiście wysyłamy je pod numer 7148. Simple Minds.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do 1 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
5: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
7: Patrzę na zegarek. No właściwie jesteśmy w połowie dzisiejszego 475. wydania Grand Listy. Ostatniego przed urlopem. Ale teraz może powiem tak, nie zostawiajcie mówiącego te słowa tak całkiem w próżni przez następne tygodnie. Kiedy będzie czwarta sobota miesiąca, to rzecz oczywista, że będzie ten program wcześniej nadawany, ale ja wcale nie mam zamiaru się rozstawać z wami i z mikrofonem na kolejne dwie soboty. Zapraszam już na przyszłą sobotę na wydanie fonografu. Będę w studio, będę mówił na żywo. Może już zaanonsuję, że przygotowywałem dzisiaj rano właśnie na przyszłą sobotę koncertowe utwory zespołu Rainbow, więc myślę, że to zwłaszcza miłośników tego solidnego hard rocka powinno to zadowolić, ale oczywiście będą też zupełnie inne kompozycje, bo chodzi o to, żeby też fonograf miał swoją, że tak powiem, dużą rozpiętość gatunkową. Powracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej zespołu Simple Minds, Paul Young, Come Back and Stay. O właśnie. I tak na dobrą sprawę to ta piosenka powinna teraz zabrzmieć, ale mówiący te słowa sobie przeoczył. Proszę mi wybaczyć. Pozycja na tyle bezpieczna, że na pewno po wakacjach będzie Paul Young brzmiał wielokrotnie. Demono kochać inaczej na miejscu 66, a powyżej Prince, Purple Rain, Toto Cutugno, Insieme, Madonna, Rescue Me, Phil Collins, Do You Remember? I proszę, ja was docieram do miejsca 61. No, mam nadzieję, że i wielu was to też nie smuci, że postanowiłem, że Gary Moore Surrender dzisiaj sobie zabrzmi w tym przedwakacyjnym programie. Będzie ta kompozycja brzmiała jeszcze prawie 9 minut, a ja w międzyczasie opublikuję nagrodzony komentarz w czerwcowych wydaniach Grand Listy. Więc czekajcie, najpierw na Facebooku się pojawi, a później oczywiście powiem, kto otrzymał nagrodę ufundowaną za najlepszy komentarz przez firmę Lajer Polska S.A.

0: Piękna lipcowa siesta, właściwie tło do lipcowej siesty, czyli Surrender Garego Moora. No to cóż, moi drodzy, to teraz komentarz, który został nagrodzony. Już opublikowałem go na Facebooku, a teraz powiem uzasadnię dlaczego i przeczytam, bo przecież nie każdy musi korzystać z Facebooka. To był komentarz, który został opublikowany 6 czerwca. Jego autorką jest Joanna Irini. Czytam go od pewnego momentu. A dlaczego? Dlatego, że zawsze jakoś tak oceniając te komentarze, lubimy, mówię w liczbie mnogiej, jeżeli one mają nutkę w sobie takiego sentymentu, taką szczyptę wspomnień. I tak, Joanna napisała: jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona na info początkowe, że Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka wraca do Grand Listy. Super. Słucham go teraz i wracają wspomnienia, jakby było się dzieciakiem. Rodzice często uwielbiali słuchać tego artystę, zwłaszcza ten utwór. I utkwił mi w głowie do dziś. W sumie to nie tylko mi, ale podejrzewam, że mojemu bratu również. Leciało to non-stop w domu. To jest jeden z tych utworów, które jak się słucha obecnie, to gdy zamknie się oczy, to wraca się do tamtych czasów. Łomatko, Krzysztof, you made my day. Dziękuję ogromnie. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że przywołała jakieś takie szczególne obrazy z dzieciństwa, które w sposób jednoznaczny wiążą się z takim, a nie innym przesłaniem muzycznym. W tym wypadku z Zegarmistrzem Światła. A zatem, Joanno, no właśnie, tutaj musisz mnie poinformować, co ja mam zrobić z tobą, bo wiem, że pisujesz do nas z Londynu. I gdzie ja wobec tego te bez... To jest niewielka paczuszka, te bezprzewodowe słuchawki firmy Tronic. To naprawdę fajne narzędzie do słuchania muzyki. Gdzie mam to wysłać? Może do kogoś do rodziny? A może sama kiedyś odbierzesz, jak będziesz w te wakacje w Polsce? Kombinuję, tak? Oczywiście serdecznie zapraszam, ale pewnie łatwiej będzie, jak gdzieś to wyślemy. Proszę, powiedz, napisz do mnie, jeżeli... No, myślę, że na Facebooku możesz to zrobić, a jeśli nie, to proszę napisz do mnie na moją skrzynkę krzysztof@rdn.pl. No to tak, że tak powiem, formalnością stało się zadość. Wszyscy wiedzą, jaki komentarz wygrał. Został opublikowany na Facebooku i ogłosiłem to na antenie. Czyli co? No czyli teraz to właściwie czas na reklamę.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Powracamy do zestawienia, ale pozwólcie, że jeszcze na momencik wstąpię do naszego fanpage'a. Antoni napisał przed reklamą, jak był emitowany utwór Surrender. Piękne jest to Garego Moora Surrender. Tak, też tak uważam. To jest jeden z takich absolutnie ponadczasowych utworów i należy do mojego grona tych kompozycji, które mogę słuchać codziennie i wcale mnie nie znużą. Wcześniej, dużo wcześniej, ponad kwadrans temu, Mariola się z nami przywitała. Mariola pozdrawia wszystkich serdecznie. Mariolu, my też ciebie pozdrawiamy. No to teraz już czas na muzykę, a muzyka będzie z miejsca 54. No ale między pozycją 60 a 55. Eagles, Hotel California, Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone. Guns N' Roses, November Rain. Mike Oldfield, Misty. Pink Floyd, High Hopes. Leonard Cohen, So Long Marianne. No i docieramy do pozycji 54. Tutaj nieco się ożywimy. A w następnym utworze też będzie żwawiej. Na pozycji 54 bowiem Frankie Goes to Hollywood, Relax, Grant, 963. To są SMS-y wspierające konto tego hitu, jeżeli zostaną wysłane pod numer 7148, a zatem Relax.

Frankie Goes to Hollywood, Relax, miejsce 54. Powyżej Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz mi pomóc, a następnie KSU, Echo Karpat, The Doors, Riders on the Storm. Ale mnie kusiło, żeby to zagrać dzisiaj, tak przed wakacjami, ale Dorsi już byli, więc Jeźdźcy Burzy zabrzmią po wakacjach. Pierwszą 50 zamyka KSU z utworem Na krawędzi, B.B. King, Oczko oko powyżej z utworem Please Love Me, no i miejsce 48. Ja wiem, że są kompozycje, do których sięgam częściej niż do innych, ale po prostu one mają ten power, tę swoją nośność. Tutaj bowiem Recydywa i PKP, SMS-y wspierające 11:47.

Tak sobie spoglądam jeszcze na fanpage'a. O, Małgorzata napisała, że relaks przy dobrej muzyce jak najbardziej. To było, rozumiem, Małgosiu, odnośnie hitu zespołu Frankie Goes to Hollywood. Powyżej recydywy, czyli powyżej miejsca 48, na ten czas TSA, trzy zapałki, budka suflera, noc komety, dżem skazany na bluesa, budka suflera z Felicjanem Andrzejczakiem, czasołowiu, to ten tanc na koniec świata, tyld mówię ci, że dżem na jedne pytania, deserter spytaj milicjanta i pozostajemy w podobnych klimatach, jakie zafundowała nam recydywa. Na 39 miejscu bowiem Tadeusz Nalepa, zespół dżem. Ten o tobie film, a SMS-y wspierające grant.205.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska-Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
6: Jeszcze przez około godzinę na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz słuchacie 475 z kolei, a ostatniego przed wakacjami wydania Grand Listy. Z zestawieniem rozstaliśmy się przy okazji utworu Ten o Tobie film. Miejsce 39. A powyżej Tadeusza Nalepy i zespołu Dżem, Proletariat, Jak Ptak, Krzysztof Cugowski, Demony Wojny, Toj, Nad Życiem, Armia Niezwyciężony, John Mayall, Fly Tomorrow, Stanisław Węglosz ze Skaldami, Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. I docieramy do miejsca 32, a tutaj zespół Deep Purple i Perfect Strangers. Dzisiaj ta kompozycja zabrzmi w wersji koncertowej zarejestrowanej w Newcastle 25 lat temu. Czyli, niech ja dobrze policzę, 17 lat później od momentu, w którym ukazała się płyta Perfect Strangers. I teraz tak, bądźcie przygotowani, ponieważ jak Perfect Strangers wybrzmi, jak pewnie będą tam na końcu oklaski, to ja się pojawiam i informuję was, komu jakie nagrody, ufundowane oczywiście przez firmę Lajer Polska S.A. przypadły w udziale, a będzie to dotyczyło tych osób, które wysyłały w czerwcu SMS-y, tych osób, które wysyłały głosy online i również tych z was, którzyście telefonowali i składali swoje typy drogą telefoniczną. A teraz z Newcastle z 2001 roku zespół Deep Purple i Perfect Strangers.
7: Oh yes.

0: Thank you very much. Thank you. Thank you.
1: No niezła wersja, prawda? Kompletnie to może nie, bo temat zasadniczy zabrzmiał, ale jakiś taki sos, powiedziałbym jazzrockowy, te dęciaki. Lubię takie rzeczy, zwłaszcza jeżeli dotyczą kompozycji dobrych. No oczywiście czasami można zepsuć dobrą kompozycję, ale trudno, żeby Purple psuli coś, co wcześniej zrobili znakomicie. To był inny klimat. Może ci, którzy uwielbiają stricte rockowe brzmienie, powiedzą: a no trochę to takie, sztuka dla sztuki. Ja mam trochę inne zdanie. No to dobrze, były oklaski na koniec, to teraz będą też oklaski dla tych z was, którzy doczekali się nagród ufundowanych przez firmę Lajer Polska S.A. I uwaga, tak, najpierw nagroda dla autorów SMS-ów, no nie, dla autora lub autorki, bo to system wybrał jedną osobę. To były głosy, które spłynęły 20 czerwca i 13 czerwca. Wiele było takich głosów, które pojawiały się po kilkakroć, czyli spod wielu numerów napłynęła spora liczba głosów. Fajnie, ale tym razem system wybrał utwór, chciałem powiedzieć, osobę, która swoje głosy wysłała z numeru zaczynającego się na 574, kończącego się na 34. Ja będę telefonował pod ten numer. To były głosy na Ewę Bem, na Telegosława Lasa, na piosenkę Some Broken Heart i na recydywę i utwór PKP. To po pierwsze. Aha, no i oczywiście ta osoba ma to, powiedziałbym, wypasione radio retro. Rzeczywiście to małe urządzenie wiele potrafi. Po drugie, nagroda wśród tych wszystkich, którzy wysyłali swoje głosy online. To jest nagroda w postaci powerbanku Tronic i ona powędruje do nadawczyni lub nadawcy głosów, które spłynęły na Lenego Krawica ze skrzynki. Uwaga, jotaj@interia.pl. A zatem właściciela lub właścicielkę skrzynki jotaj@interia.pl proszę o kontakt ze mną. Proszę wysłać, w jaki sposób nagroda ma być przekazana. A moja skrzynka to krzysztof@rdn.pl. No i po trzecie, waga kuchenna, blow, precyzyjna, elektroniczna waga kuchenna, to trzeba dodać, powędruje na naszej liście telefonicznej. To był numer 5. Pod numerem 5 jest Zofia, która mieszka prawie w Podtarnowskiej, choć to nie jest tak aż bardzo blisko Tarnowa miejscowości Polichty. Zosia głosowała na Ewę Bem, wówczas na Annę Jantar i na Zegarmistrza Światła Tadeusza Woźniaka. Więc Zosiu, nagroda należy do ciebie i wyślemy ją pocztą, bo adres chyba gdzieś, będę miał. Bo jeśli chodzi o stałych słuchaczy, to w archiwach moich znajdują się namiary. To tak? No to wszystko właściwie. Za chwilę będę telefonował pod numer, o którym mówiłem. A jeszcze sięgam do naszego fanpage'a, ale to może za chwilę.
2: Reklama. Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17:00 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do 1 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
1: No i sięgam do tego naszego fanpage'a. Rafał napisał to już ponad kwadrans temu. Tadeusz Nalepa i jego najlepsze kawałki. To lubię. No oczywiście to dotyczyło numerów Tadeusza Nalepy z zespołem Jam. I no właśnie. No to cóż, tak popatrzyłem, wydawało mi się, że Tadeusz Nalepa zabrzmiał po dwakroć. Nie, wcześniej była recydywa. I powracamy wobec tego. A nie, jeszcze jeden komentarz. Joanna napisała to odnośnie tego, że została nagrodzona jako autorka najlepszego komentarza spośród tych, które zostały opublikowane w czerwcu. Wow, bardzo dziękuję, cieszę się ogromnie. Teraz niestety muszę już się pożegnać, bo pędzę za chwilę do pracy. Ostatnie kilka godzin przed długo wyczekiwanym urlopem. Po pracy szybko skończyć się pakować i w długą, szeroką drogę. Kierunek Polska. No to super. Czyli tak czułem, Joanno, że no, jeśli nas jeszcze teraz słyszysz, bo to jest komentarz sprzed blisko 20 minut, to może odwiedzisz nasze radio, jeżeli jesteś z tych rejonów Polski. Trzymajcie się ciepło, dodaje jeszcze Joanna. Wszyscy i do usłyszenia po wakacjach. Dziękuję za dzisiaj, zwłaszcza za Lenego Krawica. No i super. A teraz już, moi drodzy, myślę, że tego mojego gadania wystarczyło. Będzie więcej muzyki, bo przed nami jeszcze 40 minut z niewielkim okładem do końca tego programu. Powyżej Perfect Stranger zespołu Deep Purple, Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, No Limits, Sell Nobody Again, Breakout, Modlitwa, Various Monks, Jestem Tobą, David Gilmour, Red Sky at Night, no i miejsce 26. A tutaj Stare Dobre Małżeństwo i Czarny Blues o 4 nad ranem. SMS-y wspierające grant.1130.

0: odwiedzisz.
1: Czarny blues o czwartej nad ranem i stare dobre małżeństwo na miejscu w 26. Oczko wyżej John Lord, Sara Banda, następnie Ice House, Great Southern Land, Budka Suflera, Wycieczka, Roy Buchanan, Green Onions, Bruce Springsteen, Fender Road, Emilia, Big Big World zamyka pierwszą dwudziestkę, a na pozycji 19. Skaldowie i Fioletowa Dama. Grant. 1103 to są SMS-y wspierające ten instrumentalny utwór, jeśli tylko zostaną wysłane pod numer 7148.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
4: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
7: No jeszcze mamy pół godzinki do końca programu, ostatniego przed wakacjami, i znowu powiem tak, nie zostawiajcie mówiącego te słowa właściwie w pustce, ponieważ w przyszłą sobotę i za 2 tygodnie również mam w planie mówić słowa do Was na żywo, choć będzie to program nie grandlista, a fonograf, bo tak z reguły jest ustalone, że fonograf pobrzmiewa sobie podczas wakacyjnych miesięcy. I zapewniam Was, że sporo takiej muzyki będzie też, jaka brzmi w Grand Liście. A że ten program ma troszkę inny charakter, może nawet mniejszą dramaturgię, no to nie znaczy, że nie będzie dla każdego coś miłego. Oczywiście sprzed lat, ale nie wyłącznie, bo tak sobie pomyślałem, że może sięgnę do płyt, które ukazały się w tym roku. Niekoniecznie samych dinozaurów, choć ich zwłaszcza, i coś tam z tych najnowszych krążków Wam zaserwuję. Wracamy do zestawienia, rzecz jasna. Powyżej Skaldów, Alanis Morissette, Ironic, a następnie Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, Telly Savalas, Goodbye Madame, Carton, Kiedy Myślę. No i docieramy do miejsca 14. A ja myślę, że ten dzisiejszy program jakoś tak mi się układa w głowie, że większość utworów jest takich, które lubię, znaczy, które bardzo lubię, bo lubię wszystkie. A te akurat bardzo lubię. Line My Bed, John Mayer. Grant. 994 to są SMS-y wspierające. Oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148. Latem takie utwory brzmią jeszcze piękniej.
8: I guess she's asleep now. God, she's so beautiful. She may not mean a thing to you because you don't know her like I do. But if you've got someone you love very much, you'll know what I mean. Wish I could get to sleep. So many thoughts about us keep me wide awake when I'm so very tired. Things like how I can learn to understand the way she feels inside. I want making love. So new, in fact, that we didn't get that far yet. We haven't known each other that long, so...

new love.

Empty Rooms i John, z płyty Empty Rooms, a kompozycja Lying in My Bed, przepraszam was. Miejsce 14. Na miejscu 13 Telly Savalas, Some Broken Hearts, oczko wyżej Europe, The Final Countdown, Raymond Supergirl, miejsce 11, Turbo na pozycji 10, Metallica na miejscu 9, oczko wyżej Deep Purple, Child in Time, pozycja 7, Ozzy Osbourne, Dreamer. Docieramy teraz do miejsca 6, a tu Jerry Rafferty, Baker Street, i to będzie wersja albumowa, bo przypomnę, że ta kompozycja znalazła się na płycie City to City tego artysty. SMS-y wspierające w tym wypadku powinny mieć treść grant.351. Oto Jerry Rafferty.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Sanguszków na wakacyjne kino plenerowe o godzinie 20:30. Siła naszych marzeń to wzruszający film familijny dla całych rodzin. Na kino pod chmurką zapraszają Rada Osiedla Gumińska Zabłocie oraz RDN Małopolska. Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
3: No i cóż, gdzie my to jesteśmy? Bo znowu rozmawiam przez telefon i tak to właśnie bywa. To był przed momentem Jerry Rafferty z miejsca szóstego. A pozycja piąta to już zespół Pink Floyd, On the Turning Away. SMS-y wspierające w tym wypadku grant.913. I wobec tego niechaj ten utwór brzmi, bo w ostatnich tygodniach nie był emitowany.

To był zespół Pink Floyd i On The Turning Away. I jeszcze sięgam, miejsce piąte, dla przypomnienia, jeszcze sięgam do naszego fanpage'a, bo mam spore zaległości. Ponad pół godziny temu Krysia napisała: gratulacje dla Joasi, należało się spodziewać, że to ona będzie nagrodzona. To odnośnie Joanny, która napisała ten nagrodzony komentarz w czerwcu. Nagrodzony dzisiaj, a w czerwcu napisała. Antoni napisał to przy okazji kompozycji koncertowej wersji utworu Perfect Strangers. Ha! Przyznam się, że oddaliłem się na chwilę od zasięgu słyszalności radia. Wracam i już z pół piętra w sekundę rozpoznaję Johna Lorda i wstyd. O zgrozo, nie poznaję w kolejną sekundę utworu. Po chwili rusza riff stulecia, Perfect Strangers, kolejny już dziś miażdżący, coś pięknego. Deep Park koncertowy lepszy od studyjnego, dzięki stokrotne. Tak, no fajnie. Franciszek napisał, właśnie wchodzę, to 25 minut temu, właśnie wchodzę do domciu mieszkanka, a tu stare dobre małżeństwo, brawo. Lubię rocka jeszcze lepiej, ale poezja śpiewana jak najbardziej nie przeszkadza. Zagrajcie kiedyś jakieś wersje koncertowe, a najbardziej zależy mi na kim właściwie była ta piękna pani Stachury. No dobrze, teraz tak sobie pomyślałem, że właściwie Stachura to jeszcze nigdy nie gościł w naszej grand liście. Wokalista z niego był bardzo przeciętny, ale te utwory, które robił, miało olbrzymi ładunek poetycki w sobie, a przy tym też taki klimat kreował zawsze w sposób udany Stachura. Jeszcze Franciszek kończy: chciałbym wiele innej, niekoniecznie tego gatunku muzy. Dobrze. Krysia obiecała, że będziemy słuchać, przynajmniej ja się deklaruję, że będę obecna przy muzyce z fonografu. No bo tak jak jakiś czas temu prosiłem was, że bądźcie też ze mną, kiedy będę przynajmniej na żywo w lipcu prowadził programy fonograf, co zawsze dodaje otuchy mówiącemu te słowa. I jeszcze Antoni Skowroński napisał: fioletową damę z Kaldów wykorzystywałem często jako zagadkę muzyczną dla odwiedzających nasz dom gości. Odgadła tylko jedna osoba, co ciekawe, po stylu gry Jana Budziaszka na perkusję. O właśnie, zarzekała się, że nie znała tego utworu wcześniej. Dopóki trwała solówka organowa, niektórzy typowali coś nieznanego Deep Purple, wiedząc, że jestem ich fanem. Ale inna gitara, a potem skrzypce wybijały ich z tego pomysłu. Tak czy siak, świetny utwór, oczywiście. No i jeszcze Franciszek napisał, to już przed kilkoma minutami: Floydzi jak najbardziej, zwłaszcza dwa utwory ponad wszystkie. Może pan, nie wiem czemu Franciszku pan, może zgadniesz, powinno być, które mam na myśli. Ja bym powiedział, jakie ja miałbym na myśli. Dla przykładu, mówię pierwsze z brzegu. Money, albo The Great Gig in the Sky, albo Shannon, You Crazy Diamond. Właściwie z tych dwóch płyt bym obstawiał, czyli z The Dark Side of the Moon i z Wish You Were Here. A może coś innego. Podpowiedz. Wracamy do zestawienia, bo czas nagli, a na powyżej zespołu Pink Floyd stosownie. Bad Company, Burning Sky i oto miejsce trzecie. A tutaj Renata Lewandowska i nawet nie wiem, czy była to miłość.

Amerika, miejsce trzecie, oczko wyżej, King Crimson in the Court of the Crimson King i na szczycie uwaga na jeże i perswazja. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym 475. wydaniu Grand Listy, ostatnim przed wakacjami, kolejna Grand Lista w pierwszą lub najpóźniej w drugą sobotę września, a od przyszłego tygodnia fonograf w większości realizowany na żywo, na pewno w lipcu dwa kolejne nasze spotkania będą na żywo i dlatego też dziękując wam, że jesteście na fanpage'u podczas Grand Listy, bądźcie ze mną również na fanpage'u przy okazji fonografu. Aha, no i oczywiście dziękuję za dzisiejsze telefony i proszę o kolejne, kiedy będę w studio RDN Małopolska. Na koniec, już tylko we fragmencie z pierwszego miejsca, uwaga na jeże i perswazja. Do usłyszenia, cześć!

0: Na program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

godzina 15, godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
7: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
7: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
7: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
8: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
7: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca Serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
7: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
8: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
7: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
8: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
11: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
10: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
9: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Pielgrzymi z różnych zakątków diecezji tarnowskiej podążają na piechotę do Tuchowa, gdzie trwa Wielki Odpust. W drodze są uczestnicy pielgrzymki w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszyli z Piątkowej koło Nowego Sącza, Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca koło Limanowej, aby w niedzielę spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej Eucharystii.
3: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać. To jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
2: Mówił przewodnik pielgrzymki sądeckiej, ojciec Szczepan Hebda. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą uczestniczyć w mszy świętej o 15:00 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wielki Odpust Tuchowski potrwa do czwartku, 9 lipca, a w niedzielę także w programie odpustowym o 9:00 jest pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego. O godzinie 11:00 msza święta dla rodzin Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kręgów domowego kościoła, poradnictwa rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze. Natomiast wieczorem o godzinie 18:30 do Tuchowa przybędzie pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za granicą, bezrobotnych oraz przedsiębiorców i pracodawców. Uczy logicznego myślenia, argumentowania i przede wszystkim rozwija wiarę. Mowa o teologii, można ją studiować w Tarnowie, jest także nowość, możliwość studiowania online. Wiara pragnie rozumienia, daje jej solidne korzenie, takie hasło towarzyszy rekrutacji na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie UPJP2 w Krakowie. Potrwa ona do 15 września.
4: Mamy do zaoferowania dwie specjalności. Pierwsza specjalność to katechetyczno-pastoralna. Dla kogo jest przeznaczona? To dla osób, które chcą uczyć religii w szkole, pracować w katechezie. Natomiast od nowego roku akademickiego mamy do zaoferowania drugą, nową specjalność, jeżeli chodzi o kierunek teologia. Ta specjalność została nazwana Teologia i Misja Laikatu.
2: Mówił dziekan, ksiądz dr habilitowany Grzegorz Baran, profesor UPJP2. Nowa specjalność Teologia i Misja Laikatu nie daje możliwości uczenia religii w szkole, ale jest to okazja do zdobycia wiedzy na temat Pisma Świętego, nauczania Kościoła historii, prawa kanonicznego i liturgiki.
4: Myślimy tutaj o osobach dorosłych, pracujących, mających rodziny, zaangażowanych parafialnie. Te studia byłyby adresowane do animatorów, lektorów, członków akcji katolickiej. Pewnym takim walorem tej specjalności będzie to, że część zajęć będzie prowadzona w systemie online. Będą również zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny, ale żeby umożliwić studiowanie osobom, które są zaangażowane w codzienne życie, będzie też i część tych zajęć metodą online realizowanych.
2: Rekrutacja, przypominam, potrwa do 15 września. Studia są bezpłatne. Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie mieści się w budynku seminarium przy ulicy Piłsudskiego 6 w Tarnowie. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza w niedzielę do skansenu w Nowym Sączu na odpust świętych apostołów Piotra i Pawła. O 14:00 rozpocznie się msza święta odpustowa z procesją wokół kościoła z Łososiny Dolnej. O 13:30 i 15:10 koncerty da zespół regionalny Jakub Kowianie. Przewidziano także warsztaty. Będzie wyrób girland z bibuły do świętych obrazów i drewnianych zabawek odpustowych. Skansen w tym dniu będzie można zwiedzać od 10:00 do 18:00.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi rycerstwo niepokalanej z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Świebodzinie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przeciwieństwem smutku w duszy człowieka jest radość. Przedziwny stan objawiający się pokojem i uśmiechem na twarzy, przyjaznym gestem, wyciągniętą dłonią, nawet w stronę wroga. Motywem tej radości jest Bóg, który napełnia serce człowieka swoim pokojem i cicho mówi: nie martw się, ja przyszedłem, byś miał życie.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.

0: Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Niejednokrotnie zadajemy pytanie, jakże się to stanie, gdy stajemy wobec nowych wyborów, wobec sytuacji, których przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W takich sytuacjach na myśl przychodzi Maryja, która wobec ciemności niewiedzy i niepewnej przyszłości mówi fiat. Mówienie Bogu tak jest znakiem prawdziwego oddania swego życia Bogu na dobre i na złe. Cokolwiek będzie się działo, człowiek powtarza swoje pierwsze fiat, zgadzając się na wszystko. Bóg mówi do człowieka: pozwól pisać mi kartę Twojego życia. Spójrz na moją matkę. Ona nie zawahała się oddać mi swoje plany, swoją życiową szansę, by poświęcić się służbie Ewangelii. Nie wahaj się. Jeszcze dziś powiedz swoje tak, bym mógł zamieszkać w Twoim sercu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: wodę złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Oto długo oczekiwany gość zawitał pod dach Elżbiety. Gość tak wielki, że nawet jej dzieciątko podskoczyło z radości, podekscytowane tą niezwykłą wizytą. Nieść radość dobrej nowiny o Jezusie, by owa radość dotarła w najbardziej nieoczekiwane miejsca, nawiedzając wraz z Jezusem smutne obszary miast, wsi, miejsc pracy i innych zaułków bez Boga, można sprawić komuś radość z odnalezienia Jezusa po wielu latach bezskutecznych poszukiwań. Słuchaj głosu Boga. Zanieś radość do tych, którzy żyją w smutku. Stań się narzędziem mojego pokoju dla wszystkich skrzywdzonych przez niesprawiedliwy system i bezduszne procedury. Wejdź tam, gdzie łzy i ból, by dać im nadzieję lepszego jutra.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

0: bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W krajobraz betlejemskiej szopki wpisało się wiele postaci, które stanowią oryginalne towarzystwo Jezusa. Jednakże nie jest powiedziane, że tylko oni mają do Niego przystęp. Najważniejsze jest, by nie przespać momentu, gdy Bóg zapuka do ludzkiego serca, by wejść i zakrólować w Nim. Czuwajmy więc, jak pasterze, by nie ominęło nas najważniejsze wydarzenia w dziejach świata. Wsłuchajmy się w głos Boga. Nie psuj nastroju świątecznego sztucznym blaskiem świecidełek, lecz daj mi blask swego serca, gotowego, by mnie przyjąć i uczynić w nim mieszkanie dla mnie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Świątynia jest miejscem, gdzie składamy Bogu to, co dla nas najcenniejsze. Maryja w jerozolimskiej świątyni oddała Bogu swego Syna, swój skarb. Co jest moim skarbem, który chciałbym oddać Bogu jako coś najcenniejszego, jedynego i niepowtarzalnego? Życie, gdyż tylko w ten sposób mogę je zachować na wieki. Oddając Bogu siebie samego, muszę zdawać sobie sprawę, że od tej chwili już On żyje we mnie i Jego kroki stają się moimi krokami w kierunku domu Ojca. Bóg mówi: oddając mi siebie, sprawiasz, że ja sam będę kroczył Twoimi ścieżkami, by żaden z Twoich kroków nie był fałszywy. Od dziś będę z Tobą we dnie i w nocy, po wszystkie dni Twego życia.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Każdy ma prawo coś zgubić. Najważniejsze jednak jest, by wiedzieć, gdzie szukać. Święty Maksymilian tłumaczył, że ludzką rzeczą jest grzeszyć. Jednak gdy człowiek zgubi Boga, musi wiedzieć, gdzie Go szukać. Maryja z Józefem potrzebowali 3 dni, by odkryć, że Jezus jest w świątyni, domu Ojca. W świątyni Jezus czeka na wszystkich, którzy może wiele lat temu zabłądzili i nie mogą znaleźć drogi powrotnej. Chrześcijaninie, pomóż im. Daj powód do radości nie tylko temu człowiekowi, który odnajdzie w ten sposób Boga, ale także aniołom w niebie. Słuchajmy głosu Pana. Szukaj mnie. Czekam na Ciebie w zaciszu kościoła, w szepcie konfesjonału, cichym szlochu modlitwy. To są te miejsca, gdzie mnie spotkasz zawsze, bez względu na porę dnia czy nocy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam.

0: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. I wciąż cię kocha, kocha.

nie wierzysz, że jest gdzieś ktoś, kto naprawdę kocha cię. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
3: W 1955 roku we wrześniu Paulini występują z pismem do episkopatu w kwestii obchodów trzechsetlecia obrony Jasnej Góry i trzechsetlecia obrony Matki Bożej na Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza, i przedstawia argumenty, że to są ważne daty, które w Kościele Polskim należy podjąć. Popiera ich biskup Goliński, który też, dostrzegając wartość tych wielkich rocznic, też na konferencji Episkopatu Polski wystosowuje swoje pismo osobne, aby episkopat podjął te działania. I rzeczywiście pod wpływem tych dwóch listów episkopat podejmuje szybkie działania, bo ustanawia czy powołuje komisję do spraw przygotowania obchodów ślubów Jana Kazimierza.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: tym roku mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Ponadmilionowa społeczność wiernych zgromadzona na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w imieniu narodu polskiego przyrzekała Królowej Polski wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Trzeba dodać, że śluby te składano w trudnej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej. Kościół był prześladowany, a jego działalność mocno ograniczona. Społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenia, poddawano urzędowej indoktrynacji ateistycznej. Wobec tego, jak zresztą później pokazała historia, śluby narodu były bardzo potrzebne i na nowo odrodziły wiarę Polaków. Chcąc zrozumieć wagę tego wydarzenia, również dla teraźniejszości, zapraszam Państwa na cykl 9 rozmów z autorami książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro. Pierwszym gościem naszego spotkania jest ksiądz dr habilitowany Dominik Zamiatała ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze!
1: Szczęść Boże.
0: Pochylając się nad książką Jasnogórskie Śluby Narodu, wczoraj, dziś i jutro chcemy podjąć pierwsze zagadnienie dotyczące kontekstu religijno-społeczno-politycznego organizacji obchodów 300. rocznicy złożenia ślubów lwowskich przez króla Jana Kazimierza. No i tak możemy powiedzieć, że nie rozmawialibyśmy na ten temat, gdyby nie fakt 1 kwietnia 1656 roku.
1: Tak, ważna data, która wyznacza pewną religijność w Polsce, mianowicie Jan Kazimierz w tej sytuacji potopu szwedzkiego wraca ze Śląska do Rzeczpospolitej i tam zdaje sobie doskonale sprawę, że punktem zwrotnym walki z potopem szwedzkim, ze Szwedami, jest Jasna Góra. I rola Jasnej Góry, Paulinów, ale też rola Maryi w obronie katolicyzmu w Polsce, udaje się do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku składa swoje śluby, ogłaszając Maryję jako królową Polski. To czyni w otoczeniu posłów, senatorów, ale także polskiej hierarchii kościelnej katolickiej. I to rzeczywiście daje impuls, że od tego momentu jest powszechne takie powstanie i rugowanie Szwedów Rzeczpospolitej, które się udaje i mamy już odzyskaną Rzeczpospolitą od potopu szwedzkiego.
0: Pewnie długo jeszcze byśmy mogli rozmawiać, że te śluby nie zostały wypełnione, dlatego też w roku 1655, kiedy o tym będziemy szczegółowo jeszcze mówili w dalszej części naszej rozmowy i audycji, zastanawiano się, jak przeżywać 300. rocznicę tych ślubów Jana Kazimierza. To był też pomysł, żeby w końcu skupić się nad wypełnieniem tych ślubów. Program potoczył się trochę inaczej, ale tak jak już mówiłem, do tego zagadnienia wrócimy nieco później. No i od roku 1656 szybko biegniemy do roku 1954. Wówczas to w kościele obchodzony jest rok maryjny. Ale tu poza mikrofonem ksiądz profesor wspomniał, że nakreślając tę sytuację społeczno-polityczno-religijną tamtych czasów, kiedy przygotowywano się do jubileuszu, warto jeszcze wspomnieć rok 1950.
1: Tak, z tego względu, że my się koncentrujemy tylko na 1954 roku, ale też ważną datą dla Kościoła Powszechnego było ogłoszenie przez Piusa XII dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I proszę zwrócić uwagę, że to jest dogmat, który został ogłoszony na podstawie wiary ludu. To nie było takich, możemy powiedzieć, dywagacji teologicznych, jak przy ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Tutaj na podstawie wiary ludu papież ogłasza dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I on rzeczywiście w całym kościele dał impuls na temat roli Maryi w życiu kościoła. I przychodzi 1954 rok i papież Pius XII z okazji stulecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu ogłasza w całym kościele powszechnym rok maryjny, który też w jakiś sposób na nowo przypomina rolę Maryi w życiu Kościoła i w dziele zbawienia. Ten rok był też obchodzony w Polsce, tak jak w tym, tylko że w tym czasie Polska była w innej sytuacji społeczno-politycznej. Mamy tutaj, możemy powiedzieć, stalinizm, który jeszcze mocno w jakiś sposób oddziaływuje na społeczeństwo polskie. Stąd ten 54 rok w jakiś sposób przypomniał wielu Polakom, duchownym czy biskupom o roli Maryi. Ale przychodzi 1955 i 1956 rok, gdzie ludzie zaczynają się zastanawiać. No, mieliśmy rok maryjny w Kościele Powszechnym, ale my jako Polacy, jako Kościół w Polsce, mamy własne daty związane z opieką Matki Bożej. I ludzie zaczynają się zastanawiać, nie tylko duchowni, ale też i ludzie świeccy, że trzeba w jakiś sposób to uczcić. Paulini, którzy zdają sobie doskonale sprawę z ich roli, to było 300 lat temu, że jednak Jasnogóra odegrała ważną rolę w walce z potopem szwedzkim, zaczynają coraz głośniej mówić na temat upamiętnienia 300-lecia obrony Jasnej Góry. Zaczęli się nad tym zastanawiać i mówić. Tutaj podchwyciły panie z Marią Okońską, tak zwanych husemek, ale też ludzie, którzy przybywali w pielgrzymkach na Jasną Górę i księża, zaczęli też mówić, że mamy w 55 roku wielką rocznicę 300-lecia, że trzeba coś z tym zrobić. W tym czasie na terenie Jasnej Góry przebywa biskup pomocniczy gnieźnieński, Lucjan Bernacki, który został, możemy powiedzieć, usunięty z diecezji w 1953 roku tylko dlatego, że on jako jedyny stawał w obronie prymasa Wyszyńskiego w czasie wizytacji kanonicznych po parafiach czy na różnych uroczystościach, ale też był to jeden z biskupów, który nie podpisał tak zwanej lojalki w listopadzie 1953 roku. I on, będąc na Jasnej Górze, i to by też był, możemy powiedzieć, człowiekiem bardzo maryjnym, biskupem bardzo maryjnym, też podejmuje te tematy, że trzeba coś z tym zrobić, że mamy rocznice, które są wielkie, a wiemy, jaka jest sytuacja społeczna i polityczna w Polsce, więc nie wolno nam się poddawać, że Kościół nie jest zamknięty w zakrystii. Kościół ma iść do ludzi, tak? Ma być w przestrzeni publicznej czynny, aktywny, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom. I biskup Bernacki podejmuje działania na rzecz zmobilizowania Episkopatu Polskiego ówczesnego. Czyli przede wszystkim pełniącego obowiązki przewodniczącego Episkopatu biskupa łódzkiego Michała Klepacza i sekretarza Episkopatu Zygmunta Hormańskiego. I nawet posunął się do tego, że opracował listy, jakie miałby episkopat wysłać do wiernych w kwestii tych rocznic, czyli 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Maryi jako Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. Początkowo jego działania spotykają się z takim niedowierzaniem, a wręcz oporem ze strony episkopatu ówczesnego, biskupa Klepacza czy biskupa Hormańskiego. Z czego to mogło wynikać? Prawdopodobnie to wynika po prostu z takich lęków, żeby nie narażać Kościół na kolejne represje, jakie były stosowane wobec Kościoła od 49 roku, zwłaszcza po 50 roku, 53 mamy aresztowanie, uwięzienie prymasa. I też
2: czyli powiedzielibyśmy nie dolewać oliwy do ognia.
1: Tak, zgadza się, nie dolewać oliwy do ognia, nie dawać pretekstu do ataków na Kościół. Biskup Bernacki temu się nie poddaje. Bo jeszcze próbuje kilka razy w jaki sposób wpłynąć na zmianę episkopatu. Prawdopodobnie on zaczął czuć, że idą zmiany. Bo pamiętajmy, to jest po śmierci 1953 roku, to jest marzec, śmierć Józefa Stalina. Później jest śmierć Berii, jego następcy, dojście do władzy Chruszczowa i 54 rok widzimy pewne zmiany, jakie dokonuje się w Związku Sowieckim, w służbach specjalnych, ale to też ma swoje odzwierciedlenie w Polsce, gdzie mamy też pewne zamieszanie w służbach komunistycznych, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które zostaje rozwiązane w 54 roku, idą zmiany. Biskup Bernacki jakby to dostrzegał, inni biskupi jakby jeszcze obawiają się, że
2: to nie jest ten moment.
1: Nie jest ten moment. Stąd biskup Bernacki jeszcze bardziej wzmaga swoje działania w 55 roku, aby Episkopat podjął jakieś działania na rzecz upamiętnienia tych dwóch wielkich rocznic. Episkopat się boi. Tym bardziej, że o tych działaniach biskupa bernackiego dowiadują się władze państwowe i biskupi zostają zmuszeni do tego, żeby, powiem tak nieładnie, wyciszyć działania biskupa bernackiego.
2: Ja sobie nawet zapisałem takie dwa zdania. Władze państwowe przygotowania do jubileuszu postrzegały jako sprawę polityczno-narodową. Aparat bezpieczeństwa postrzegał ją jako niebezpieczną, szeroką penetrację społeczną.
1: Tak. Władze sobie zaczęły zdawać doskonale sprawę, że wyjście kościoła na zewnątrz spowoduje upadek ich doktryny. Mhm. Zmianę sposobu myślenia społeczeństwa katolickiego. Stąd próbowali to wyciszyć, żeby Kościół nie był w przestrzeni publicznej, bo to jednak wyjście z takimi rocznicami to jest wyjście do całego społeczeństwa.
2: Księże profesorze, musimy kończyć pierwsze nasze spotkanie, ale jeszcze tylko jednym słowem chciałbym, żebyśmy wspomnieli o takich dwóch postaciach. Ojciec Paulin Jerzy Tomziński i biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Oni też mieli wcale niemały udział w organizacji, w tej inspiracji, determinacji do tego, żeby podjąć jakieś przygotowania związane z obchodami 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza.
1: Tak, bo w momencie, kiedy działania biskupa bernackiego zostały wyciszone, w 1955 roku we wrześniu Paulini występują z pismem do episkopatu w kwestii obchodów 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Matki Bożej na Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. I przedstawia argumenty, że takie to są ważne daty, które w Kościele Polskim należy podjąć. Popiera ich biskup Goliński, biskup miejscowy częstochowski, który też, dostrzegając tę wartość tych wielkich rocznic, też na konferencji Episkopatu Polski wystosowuje swoje pismo osobne, aby episkopat podjął te działania. I rzeczywiście pod wpływem tych dwóch listów, episkopat, który jest też, warto dodać, że konferencja episkopatu odbywała się we wrześniu na terenie klasztoru jasnogórskiego, stąd episkopat nagle podejmuje szybkie działania, bo na tej konferencji ustanawia, czy powołuje komisję do spraw przygotowania obchodów ślubów Jana Kazimierza.
2: Ale o tym będziemy rozmawiali w kolejnej audycji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku, w audycji Królowo Polski przyrzekamy, rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historykiem i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: To była audycja powtórkowa.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV złożył wizytę na Lampedusie, włoskiej wyspie, która stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Głównym punktem papieskiej wizyty była msza na stadionie. W homilii Ojciec Święty podjął rozważanie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tylko miłosierdzie może być odpowiedzią na otchłanie ludzkiego serca i okropności naszych czasów, powiedział Leon XIV. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież złożył 4-godzinną wizytę duszpasterską na Lampedusie. Jest to włoska wyspa położona nieopodal wybrzeży Tunezji. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu migracyjnego. Przedostało się przez nią do Europy 400 tysięcy migrantów, kolejnych 26 tysięcy zginęło w morzu. Papież odniósł się do tego dramatu podczas Eucharystii na stadionie w Lampedusie. W homilii rozważał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
3: Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców. Ograbili ich ze wszystkiego, pobili do krwi i odeszli, zostawiając ich na pół umarłych. Innych, tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć, przyjęło morze. Czujemy jednak ich obecność, a ona przemawia do nas nie słabiej niż obecność tych, którzy zeszli na ląd, potrzebując troski i pomocy. Zanim pojawi się jakiekolwiek rozważanie intelektualne czy przekonanie ideologiczne, spotkanie z człowiekiem, który leży przed nami ogołocony ze wszystkiego, wzywa nas do bliskości. List do Hebrajczyków przypomniał nam: pamiętajcie o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele.
2: Mówiąc o migrantach, którzy nie zdołali dotrzeć na Lampedusę, papież stwierdził, że są oni ofiarami obojętności i korupcji, systemu ekonomicznego, który wyklucza, lęku, z którego rodzą się uprzedzenia, a także zbrodniczych kalkulacji tych, którzy zarabiają na cudzym dramacie. Tymczasem postawą, której uczy nas Ewangelia, jest miłosierdzie.
3: Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej, inaczej być obywatelem, inaczej pracować. Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłości, którą ukazywali moi święci poprzednicy, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Wraz z wielką rzeszą proroków i męczenników minionego stulecia zrozumieli oni, że na otchłanie ludzkiego serca i okropności wojny tylko miłosierdzie potrafi odpowiedzieć nowymi początkami. Teraz, stojąc na ramionach tych olbrzymów, weszliśmy w tysiąclecie, w którym mamy nadawać cywilizacji miłości kształt duchowy, kulturowy, prawny, polityczny i ekonomiczny. Ogrom cierpienia, na które patrzymy, niech pozwoli nam pojąć radykalizm tego wezwania.
2: Wizyta papieża na Lampedusie obfitowała też w gesty o silnej wymowie symbolicznej. Leon XIV modlił się przy grobie 6-miesięcznego Jusufa, który zginął podczas przeprawy przez morze. Zatrzymał się przy pomniku Brama Europy, a także udał się na Molo Favarlo, do którego docierają migranci. Od dziś nosi ono imię papieża Franciszka.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Jasnogórska Królowo Polski, nasza Matko, w Ewangelii, którą w jutrzejszą niedzielę będziemy odczytywać, Twój Syn zaprasza nas i zachęca. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Przychodzimy więc, Matko. Przychodzimy, bo komu mamy ufać, jak nie Twojemu Synowi? A skoro On zaprasza, więc jesteśmy. Przychodzimy, bo jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Jesteśmy utrudzeni, ponieważ od samego momentu stworzenia, biorąc w nasze ludzkie ręce trud przemiany ziemi, czynienia ją sobie poddaną, jesteśmy bardzo utrudzeni. Stajemy przed Tobą, Matko, z naszym powszednim utrudzeniem. Młodzi przychodzą i przynoszą u początku wakacji utrudzenie minionym rokiem szkolnym. Ojcowie i matki, utrudzenie pracą, powszednim zabieganiem o chleb, a także troską o atmosferę domu rodzinnego i o dobre wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Stają przed Tobą utrudzeni rowerzyści, pielgrzymi, którzy przemierzyli spory szlak, by być także dzisiaj przed Tobą. Stają utrudzeni motocykliści, którzy przebyli wiele kilometrów, by w pielgrzymce przybyć do swojej matki. Stają także utrudzeni pielgrzymi, którzy cały dzień dzisiaj czuwali przy Tobie, Matko, wraz ze świętym Michałem Archaniołem. Jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Mamy świadomość, że z tak wieloma rzeczami nie radzimy sobie sami. I dobrze, bo to znak, że jesteśmy pokorni, że potrafimy Bogu zaufać i Jemu zawierzyć, bo tak potrzeba. Ale to, co nas przygniata, to rzeczywistość niekiedy naszych sytuacji. Samotność, brak umiejętności poradzenia sobie z trudnościami życia codziennego. Niekiedy doświadczenie odrzucenia, egoizmu. Niekiedy brak wiary i brak nadziei. Niekiedy trudne wiadomości o chorobie i o śmierci. I to wszystko nas przytłacza. Ale wiemy, Matko, że przy Tobie i przy Twoim Synu możemy odkryć i odnaleźć nadzieję na nowo. Ty nie jesteś nigdy obciążona i zmęczona. Twój wzrok nieustannie świeży od tysięcy lat patrzy w nasze ludzkie serca, dlatego że to Twoje dzieci, a Ty nas tak bardzo, bardzo umiłowałaś. I tak bardzo zależy Ci na tym, byśmy potrafili wychodzić z rzeczywistości grzechu do rzeczywistości czystości sumienia. Byśmy stawali się codziennie Bożymi dziećmi, ciągle na nowo. Twoja dłoń, Maryjo, wskazująca nieustannie na Syna, nie jest nigdy zmęczona, dlatego że pokazuje cel, sens i wartość naszego ludzkiego życia, którym jest Zbawiciel świata. Dziękujemy, Matko, za ten drogowskaz. Dziękujemy, Matko, za Twoje przesłanie. Dziękujemy za tę zachętę Twojego Syna. I Chrystus także w Ewangelii mówi nam, byśmy się uczyli od Niego, byśmy, tak jak On, byli cichymi i prostego serca. Matko, tak wiele skomplikowanych rzeczy w naszym życiu, tak wiele rzeczy nie do ogarnięcia po ludzku, a to, co najprostsze i najcichsze, zdaje się być najpiękniejsze, bo Bóg zawsze przemawia w ciszy, w głębi ludzkiego serca, ludzkiego sumienia, bo Bóg wygrywa swoją melodię miłości, miłosierdzia, przebaczenia i błogosławieństwa na najczulszych i najwrażliwszych strunach ludzkiego serca. Chcemy, tak jak Chrystus mówił o sobie, cichy i pokornego serca, tak jak ty, cicha, zamyślona, kontemplująca, nieustannie trwająca w zadumie wobec dobroci Stwórcy, matka i królowa. Chcemy tak samo, w ciszy i głębi naszych serc i w pokorze przyjąć wszystko, cokolwiek Syn Twój nam powie. Dzisiejszego wieczora przybywamy, Maryjo, do Ciebie wraz ze świętym Michałem Archaniołem. To już 11. pielgrzymka czcicieli, tych, którzy noszą szkaplerz świętego Michała Archanioła, rycerzy, a także tych, dla których bardzo bliska jest duchowość anielska i michalicka. Przybywamy z tym, który powiedział, któż jak Bóg. Nie ma większej wartości, nie ma niczego ważniejszego w życiu, w świecie, w historii, w teraźniejszości i przyszłości. Tylko Bóg się liczy. Ten, który jest obrońcą Kościoła, ten, który jest stróżem ludu Bożego wybranego. On staje, Matko, dzisiaj wraz z nami przed Tobą i przed Twoim Synem. Jak zawsze, ze spuszczoną ku ziemi głową, bo zna doskonale swoje miejsce, wie, że jest stworzeniem, ale Jego serce, Jego anielskie serce przepełnione jest miłością Boga i oddaniem się Mu. Dzisiaj, kiedy utrudzeni i obciążeni przychodzimy przed Twój tron, Matko, ze świętym Michałem Archaniołem, chcemy prosić o to, byśmy wzmocnili naszą wiarę, byśmy jej nigdy w życiu nie utracili, byśmy nigdy nie powątpiewali. Chcemy prosić o nadzieję na to, że choćby najtrudniejsze czasy i najcięższe chwile przeminą wraz z Tobą. I chcemy prosić o miłość. Miłość, która pokonuje śmierć. Miłość, która od Boga wychodzi i do Boga powraca. Miłość miłosierną. Miłość przebaczającą. Otwierającą nas na potrzeby naszych braci. Dzisiaj, Maryjo, także prosimy o dar pokoju. Pokoju dla całego świata. Właśnie brak pokoju na zewnątrz niekiedy staje się źródłem braku pokoju w naszych sercach. A tymczasem wiemy, że serca cichego i pokornego rodzi się i wychodzi pokój. Pokój, którego świat dać nie może. Pokój pochodzący od samego Boga.
1: Dziękujemy księdzu Dariuszowi Wilkowi, generałowi Zgromadzenia Księży Michalitów, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś w godzinie apelu jasnogórskiego w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy czcicieli świętego Archanioła Michała. Są wśród nas także dzisiaj pielgrzymi z diecezji kieleckiej, którzy zawsze w czwarty dzień miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby podjąć trud nocnego czuwania. Dzisiaj także pierwsza sobota miesiąca, a więc są wśród nas ci, którzy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby zawierzyć się Tobie, Maryjo, swoje sprawy, swoje rodziny, swoje problemy, ale także by dziękować Tobie za Twoją opiekę. Wśród pielgrzymów są także pielgrzymi z Rzeszowa, z parafii świętego Huberta, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z miejscowości Żary. Jest grupa motocyklowa Iskra Miłosierdzia, pielgrzymi z miejscowości Małgoszcz, Kołbiel, Izdebna, Jaworzna, Koniakowa i okolic, z Chełmca, z Pytkowic, z Andrychowa, z parafii świętego Macieja, z Zabrza, z miejscowości Wierzchowo, Złocieniec, Lewin Brzeski i Brzeg, z Łańcuta, z Płocka, Podpłomienia, z Piszczaca oraz z Białej Podlaskiej i okolic z diecezji siedleckiej. Są pielgrzymi z Lublina, ze Stalowej Woli, z Ulanowa, Rudnik nad Sanem, ze Staszowa, z Paszkowa, Przytkowic i okolic, z Wiernej Rzeki, z Łopuszna, z Woli Murowanej, Radkowic, z Chęcin, z Korzyszcza, z Klecza, z Jarosławia, Chełmentowa, z miejscowości Brzegi, Jędrzejów, Jurków. Jest wśród nas także koło gospodyń wiejskich z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, pielgrzymi z Radomic, a także z parafii świętego Michała, Archanioła, z Białej Podlaskiej, z Wałdowa, z Radomyśla, a także uczestnicy jutrzejszej pielgrzymki Kresowian, z Przemyśla, ze Stowarzyszenia Pamięć Polskich Termopili i Kresów. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Polecamy nasz pauliński zakon, zgromadzenie księży Michalitów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
12: módl się i Maryi grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Dodam Maryjo, Matko Boża, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.
3: Swojemu Synowi nas oddaj.
1: Ciesząc się obecnością wśród nas figuruje świętego Archanioła Michała, nie sposób także westchnąć do niego słowami: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Księdza Dariusza Wilka, generała Zgromadzenia Księży Michalitów, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
13: Amen. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: To jest ten moment, to jest ten czas. Witamy serdecznie w ten piękny, sobotni, wakacyjny wieczór.
3: Mamy nadzieję, że Państwo już snują wakacyjne plany. Może niektórzy są już w trakcie tych planów. Miło nam będzie z Państwem być tuż obok przy muzycznych wspomnieniach, może wakacji sprzed lat. Muzyczne wspomnienia potrafią odświeżyć nam też te szalone lata, kiedy do wakacji podchodziło się bardzo spontanicznie.
2: Tak, bardzo się cieszymy, że spędzacie go właśnie z nami, niezależnie od tego, czy odpoczywacie w domu, jesteście na wakacjach, przy ognisku, a może w trasie. Mamy dla Was mnóstwo świetnej muzyki. A witają się z Państwem Wanda Wojtanowska
3: i Jerzy Zabawa.
2: Zapraszamy do godziny 23.
3: No i czekamy na telefony i SMS-y. Już można.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing.
5: Job down in the city.
4: You see, we never, ever do nothing.
5: Working for the man.
4: Nice.
5: Every night and
4: easy.
5: Day.
4: We always
5: but
4: do
5: I
4: it.
5: Never lost
4: nice.
5: One minute
4: and
5: sleep.
4: Rough.
5: And
4: but we're going to take the beginning of this song
5: the thing
4: and do it
5: been.
4: Easy.
5: Big wheel keep
4: but then we're going to do the finish.
5: Turning.
4: Rough.
5: Proud Mary,
4: it's the way we
5: keep
4: do.
5: On burning.
4: Proud Mary, and we're rolling, ooh, rolling, ooh, rolling on the river. Listen to the story.

0: mnóstwo energii jest w tym utworze. Czekamy na wasze pozdrowienia, dedykacje, oczywiście piosenki na życzenie. Widzę, że skrzynka powoli się zapełnia, co nas bardzo cieszy, dlatego że bo właśnie dzięki wam ta audycja ma taki wyjątkowy klimat. Ale zanim przejdziemy do skrzynki, widzę, że mamy telefon pierwszy, to odbieramy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, odkłaniam się.
0: Witamy serdecznie.
1: Ja też.
0: Po drugiej stronie z nami jest...
1: Krystyna.
0: Pani Krysiu, no to może cóż to za okazja dzisiaj? Jakaś wyjątkowa, urodziny, imieniny? Co tam u pani dzisiaj?
1: Taka różna.
0: To proszę o tych różnościach powiedzieć.
1: Wszystkich chciałabym pozdrowić. W Polsce, tu i w Warszawie, w Nusie i w Niemczech, Nusia z mężem i we Francji wnuków. Wszystkich pozdrawiam, wszystkich gorąco całuję i wszystkich znajomych tu tam w miejscu i rodzinę Kuciębów, rodzinę Marysi, przyjaciółki, moją rodzinę, córki, wnuki, wszystkich znajomych, wszystkich, kto słucha radia. Niech wierzę tego, rodzinę Kuciębów. Niech wierzę, że są pozdrowieni wszyscy, co słuchają.
2: Pięknie. Pani Krysiu, pozdrawiamy serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego, oczywiście. Piękne Podkarpacie. I co tam, pani Krysiu, wymyśliliście muzycznego?
1: Był lepsze, jak dzisiejszy nie był. Pani bardzo. Żeby były lepsze, nie jak dzisiejsze.
2: Żeby były lepsze. No czasem tak jest, pani Krysiu.

0: życie nie pisze tylko dla nas te najbardziej kolorowe barwy, ale też takie, które sprawiają nam no troszkę i smutku, ale także i dużo, dużo przemyśleń.
1: Bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, życzymy dobrego wieczoru, oczywiście w towarzystwie Radia Erden oraz takiej spokojnej niedzieli. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Z całą pewnością te wakacyjne soboty mają w sobie coś wyjątkowego. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie, a jeśli jeszcze nie wysłaliście swojej dedykacji, no to cały czas jesteśmy otwarci na wasze propozycje.
1: Czekamy nie tylko na dobre, piękne, miłe, serdeczne słowa, ale także oczywiście na państwa muzyczne marzenia. 7248rdn.wdc i tutaj już dalej będą państwo sobie radzili sami. My z wielką przyjemnością będziemy oczywiście pośredniczyć w tych ważnych dedykacjach. No na razie można by się było spodziewać, że więcej będzie wakacyjnych pozdrowień, ale jesteśmy w okolicach jak zawsze jubileuszy, rocznic, urodzin, imienin. No i teraz Martyna, w dniu twojego święta gorące życzenia, wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia, niech cię nie trapią żadne smutki, a marzenia się spełniają pod życzeniami. Podpisał się brat Karol oraz kochające rodzice.
0: I kolejne pozdrowienia, jak również podziękowania za mile spędzone wspólne chwile dla pani Agnieszki z Nowego Sącza przysyłają Zofia i Tadeusz. I do tego oczywiście dołączamy dedykację muzyczną.

0: Ach, jak to pięknie brzmi Sweet Surrender. Wielki hit szkockiego zespołu Wet Wet Wet. 89 rok. To były piękne czasy. Takie słodkie poddanie w tytułowym utworze. 21.54 na zegarach. To cały czas program Wieczór dla Ciebie. Widzę, że telefony się rozdzwoniły. No to zaczynamy.
1: Dobry wieczór, Zosia.
0: Dobry wieczór, pani Zosiu.
1: Pozdrawiam prowadzących.
2: My też, wieczór, pani Zosiu, wakacyjnie.
1: Tak, bardzo dobrze. Wakacje dla mnie są bardzo dobre. Cieszę się.
0: Dla nas też, pani Zosiu, są bardzo
1: Wandzie,
0: dobre.
1: Pana Jureczka, zabawę. Pozdrawiam Jasię, jej męża, Paulinkę, jej męża i dziękuję za dzisiejsze odwiedziny. Pozdrawiam Zosię, jej siostrę Józię, Marysię z Gromnika, jej męża, Zdzicha z Gromnika, Jadzie z Gromnika. Pozdrowienia dla Wioli i jej całej rodzinki i dziękuję ci, Wiolu, za to, co zrobiłaś dla mnie. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia dla mojej całej rodzinki, dla Marysi Stuchowa, dla pana Piotrusia Stuchowa, dla pani Teresy ze Sącza, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana Janusza z Woli Rzędzińskiej. Pozdrowienia dla Ani, Bogusi i ich całych rodzinek z Bogoniowic. No i pozdrawiam koło gospodyń w Poliptach i wszystkich, co słuchają radia i tej audycji. I dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Pani Zosiu, jak zwykle perfekcyjnie pani wymieniła wszystkich słuchaczy, którzy no z całą pewnością słuchają tej audycji. No, można powiedzieć, są stałymi słuchaczami radia, tak jak pani. Z tego się bardzo cieszymy. Pani Zosiu, no ale to jeszcze musimy dopytać, jaka piosenka będzie dla tych wszystkich osób,
1: no,
0: które pani wymieniła.
1: No jak zwykle, tak tu może być Barcelona.
0: No to będzie Barcelona, pani Zosiu.
2: Pani Zosiu, gdybym miała ocenić te pozdrowienia, to jak zawsze celująco. Z takim świadectwem.
1: Pani Hanciu, ja muszę wszystkich pozdrawiać, bo ja mam dużo, dużo znajomych.
2: No i to jest prawidłowe. No i oby tak było nadal, a nawet jeszcze więcej. To tego życzymy, pani Zosiu. No dobrze, no to dziękujemy za tę wakacyjną podróż.
0: Bardzo dziękujemy i teraz przenosimy się do Barcelony. Zwiedzamy przynajmniej muzycznie Barcelonę. Gramy. Dobranoc.
1: Dobranoc, dziękuję bardzo.

0: To dzięki właśnie takim kompozycjom wieczór nabiera tempa, no a skrzynka z wiadomościami dosłownie pęka w szwach, więc pora, żeby tam zaglądnąć i
1: ale nie jest tak, żeby się jeszcze coś nie zmieściło. No więc zapraszamy 72 48 rtn.wdc. Słowa piękne, słowa ważne, ale jeszcze na dodatek muzyczne marzenia. To jest coś, co przy wakacyjnych wieczorach ma zawsze urzekające połączenie. Dobrze, teraz wakacyjnie wywołaliśmy temat. Jeżeli są przy radioodbiornikach teraz gdzieś Jakub i Eryk, to prosimy o uwagę, bo chłopaki, to dla was. Życzymy, aby te wakacje przyniosły wam mnóstwo spokoju i radości, a każdy dzień był pełen pięknych chwil. Niech słońce ogrzewa wasze dusze, a każda podróż odsłania nowe, cudowne miejsca. Odpoczywajcie bez pośpiechu i cieszcie się każdą sekundą zasłużonego relaksu. Pod życzeniami podpisali się babcia i dziadek.
0: Kolejne pozdrowienia dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani przesyła Gonzo, który prosi o piosenkę The Shorts, Come On, Sava. No, ja myślę, że muzyka naprawdę potrafi łączyć ludzi.

0: jak pięknie to można nucić. Myśmy to właśnie z Wandzią czynili poza anteną.
1: I ile wspomnień tutaj wakacyjnych się pojawia.
0: Mnóstwo, mnóstwo. Szanowni Państwo, to już kolejna godzina naszego sobotniego spotkania, ale spokojnie, przed nami jeszcze sporo muzyki i mnóstwo Waszych pozdrowień. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
0: Witamy serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Po drugiej stronie.
2: A Jurek się kłania. Podkarpacie pozdrawia Małopolskę.
0: Podkarpacie dzisiaj bardzo mocne. Kolejna osoba z Podkarpacia była pani Krystyna z gminy Pilzno. Witamy serdecznie. Kolejną osobę, to bardzo miłe.
2: Chciałem na wstępie bardzo serdecznie pozdrowić panią Wandzię, pana Jurka.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Cały zespół radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Chciałem złożyć życzenia dla swojej żony z okazji 45. rocznicy ślubu i chciałem podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiła, za wytrwałość, za cierpliwość, za wszelką pomoc, bo było różnie, były zloty, upadki, były dobre i ciężkie dni. I chcę jej życzyć na dalsze lata wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i w dalszym ciągu cierpliwości i żeby to wszystko było jak najlepiej.
1: No i to wszystko pokazało, panie Jerzy, że miłość to potęga.
2: No na pewno, pani Wandziu.
1: Wszystkiego dobrego dla państwa i od nas. Jeszcze wielu, wielu pięknych chwil razem i pięknych rocznic z naszym towarzystwem oczywiście. Obowiązkowo do tego państwu życzymy i gratulujemy takiej pięknej rocznicy.
0: Panie Jerzy, a jaką piosenkę pan wybrał dla żony z tej okazji?
2: Jeszcze, panie Jurku, tak przy okazji, korzystając, że się dodzwoniłem, to chciałem jeszcze spóźnione, ale serdeczne życzenia imieninowe przesłać dla pani Wandzi, pana Pawła Mleczki, pana Piotra Fortuny z Sącza i pani Lucynie z Sącza, tak.
1: Bardzo dziękuję w imieniu całej tej gromadki. No. Panie Jerzy, kłaniamy się w pas. No. Dziękujemy za pamięć.
2: Pozdrawiam jeszcze wszystkich radiosłuchaczy. A piosenka ma być z całego serca, życzę ci.
1: No i obowiązkowo dla żony. Nie może być inaczej. Dla państwa wszystkiego
0: już
1: najlepszego.
0: Słyszymy skaldów w tle. Pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego dla państwa.
2: Dziękuję bardzo.

0: całą pewnością jeden z ponadczasowych polskich przebojów. No i ten tekst o wartości relacji z drugim człowiekiem. No a w życiu chyba to najważniejsze.
1: Bardzo rzadko odświeżany, więc tym bardziej dziękujemy za te muzyczne wspomnienia i życzenia jednocześnie dla Państwa. 7248rdn.wdc. Jak Państwo już zdążyli się zorientować, no to rocznicowo, urodzinowo, wakacyjnie. Czy będzie imieninowo? No zobaczymy. Zostaję w temacie wakacji, przynajmniej u mnie. I teraz takie troszkę z przymrużeniem oka pozdrowienia. Martyna, nie zapomnij, że na wakacjach kalorie się nie liczą. Jedz i śmiej się, odpoczywaj bez wyrzutów sumienia. Pod życzeniami podpisała się siostra Matylda. No pięknie, no, to, że tak powiem, wakacyjnie. Tak, więc wszystko dozwolone.
0: No, szanowni Państwo, uwielbiamy...
1: Pysznych lodów życzymy dziewczynom.
0: Uwielbiamy te momenty, kiedy możecie się dzielić z nami swoim nastrojem, swoim spostrzeżeniem. Kolejne pozdrowienia. Tym razem dla wszystkich słuchaczy i nie tylko z Polski, ale też z Austrii. Pozdrawia Halina, która prosi o piosenkę Za Tobą pójdę jak na bal. No to teraz przed nami Krzysztof Krawczyk.

0: Kochamy Was za wybór tych piosenek. Przepiękne kompozycje. A myślę, że to jeszcze nie koniec. 22:18 na zegarach. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie prowadzących oraz słuchaczy.
0: A my też witamy panią prowadzącą. Czy pani prowadzi samochód teraz?
1: Tak, prowadzę.
2: Się wydało. No, ale rozumiemy, że wszystko odbywa się bezpiecznie.
1: Oczywiście. Mąż trzyma telefon w ręku i jest włączony Bluetooth, także jest okej.
2: Fajnie.
0: Dobrze, to przechodzimy do życzeń. Proszę bardzo, kogo pozdrawiamy?
1: A pozdrawiamy wszystkich. Rodzinę, bliskich, rodziców, brata, znajomych, przyjaciół, wszystkich słuchaczy, wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni, a do tej pory nie byli, albo po prostu, nie wiem, nie mogą się dodzwonić. No i co? Wszystkim życzę udanych wakacji, ładnej pogody.
0: A państwo w takim wakacyjnym też nastroju, wakacyjna podróż?
1: Tak, ja już od 2-3 godzin krzyczę wokół, że już jestem na urlopie. Praca była do 18:00, także za chwileczkę będziemy wjeżdżać na pociąg. Za chwileczkę będziemy wjeżdżać na pociąg i opuścimy wyspę.
2: Pięknie.
0: No to się ale bardzo cudnie. Cieszymy.
2: No i pozdrawiamy mistrza drugiego planu, który tam cichutko siedzi, ale trzyma ten telefon i dzięki temu te piękne pozdrowienia wakacyjne mogły popłynąć. Fajnie.
0: To życzymy
2: to pięknych
0: państwu,
2: wakacji.
0: Tak, pięknych wakacji, dobrego wypoczynku. No i oczywiście jeśli będzie tylko taka możliwość, to w towarzystwie Radia RDN.
1: Halo?
2: Tak.
1: Jeszcze. O, coś przerwało, przepraszam.
0: Życzymy dobrego wypoczynku, takiego dzięki. Spokojnego przede wszystkim. No i tak jak powiedziałem przed momentem, też w miarę możliwości w towarzystwie Radia RDN.
2: No i męża pozdrawiamy, mistrza drugiego planu.
1: Odezwij się.
0: Pozdrawiam. Jest ten
2: pozdrawiamy,
0: głos.
2: Fajnie.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Mąż skupiony, bo tutaj prowadzi mnie, na który pas mam wjechać, żebyśmy trafili do pociągu. Także,
2: super, to. Pilot, bardzo ważna sprawa, także pozdrawiamy pilota.
0: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego.

0: Państwa muzycznych życzeń. No i właśnie kolejne już za moment, bo teraz zaglądamy do skrzynki mailowej.
1: 7248rdn.wdc i dalej już Państwo, oj, fajnie tutaj szaleją. Bardzo nas to cieszy, więc proszę pisać nadal. My oczywiście z przyjemnością posyłamy to w świat. Marysiu, wstałaś dziś rano jeszcze piękniejsza, o rok starsza, o rok mądrzejsza. Dziś jest twój wielki dzień, twoje urodziny. Przyjmij więc życzenia od swojej rodziny. Dużo zdrowia, jeszcze więcej miłości, niech uśmiech zawsze na twojej twarzy gości. Pod tymi życzeniami podpisał się kochający mąż Władysław. No i oczywiście pamiętające i kochające dzieci i wnuczęta.
0: Kolejne pozdrowienia dla naszego Sławusia z okazji zbliżających się urodzin. Wszystkiego, co najlepsze, życzy żonka Edyta. Do życzeń dołącza się także Ola. No to skoro jesteśmy przy takich wakacyjnych klimatach, no to mamy dla Was kolejny muzyczny hit.

0: Jeżeli dopiero teraz dołączyliście do naszej audycji, to przypominamy, nadal czekamy na wasze pozdrowienia. Wystarczy napisać kilka słów, a my postaramy się przeczytać je na antenie.
1: Albo osobiście, niech państwo spróbują przekazać te wszystkie fajne, serdeczne słowa. 14 6 200 500, linia wolna, więc można z niej skorzystać. Kto pierwszy, ten będzie, że tak powiem, miał tą przyjemność wybierania i pozdrawiania. Dobrze, a teraz serdeczne pozdrowienia. Dziękujemy za nie. Państwa prowadzących, proszę przez was, przez wasz eter podziękować za już wszystko wiem, dobrze. Proszę przez wasz eter podziękować za cierpliwość wam i Łukaszowi, który mnie i was bawi czasem za te wszystkie grille, spalone kiełbaski. Zapraszam, ale nie gwarantuję. Te gorące pozdrowienia z zimnego Radłowa Miniolek przesyła. No a te spalone kiełbaski to zabrzmiały bardzo smakowicie. Ściskamy was, pozdrawiamy.
0: Kolejne pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy Radia RDN przesyła Katarzyna. Do tych wszystkich życzeń oraz dla tych państwa, którzy próbują, ale nie mogą się dodzwonić, Sylwia Grzeszczak.

0: Szanowni Państwo, to idealny moment na Wasze muzyczne pozdrowienia. Napiszcie, komu chcecie sprawić niespodziankę, no i jaki utwór chcielibyście usłyszeć. Najciekawsze wiadomości oczywiście pojawią się już za chwilę na antenie. Nasza skrzynka pęka w szwach, więc kolejne pozdrowienia.
1: Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by dzień uśmiechem się do ciebie zaczynał, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr, co rozwiewa smutki. Te wszystkie pozdrowienia są dla Eryka, a te pozdrowienia przesyła ciocia Kasia.
0: Kolejne pozdrowienia, bardzo piękne już się zaczynają, tak no... Bardzo, bardzo sobotnie, takie z wypoczynkiem połączone, z taką też no, wiarą na kolejne dni. Wiary na dzisiaj, nadziei na jutro, miłości na zawsze. Madziu i Tomku, dacie radę. Pozdrawiam Was oraz wszystkich, którzy słuchają tego programu. No to dołączamy do tego też taki wakacyjny utwór. Ania Wyszkoni, Księżyc nad Juratą.

0: No a my nie zwalniamy tempa, przed nami kolejne muzyczne hity, wasze dedykacje, no i przede wszystkim mnóstwo pozytywnej energii. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Kto po drugiej stronie?
1: Krystyna ze Szczurowej.
0: Witamy serdecznie, pani Krysiu. Jak minął dzień?
1: O, dziś było dobrze, chłodno. Nie było upału takiego.
0: I takich dni potrzebujemy więcej, prawda?
2: I nie było pani Krysiu na co narzekać dzisiaj specjalnie.
1: No nie było, bo było chłodno. Ja sobie tak pomyślałam, lubię troszkę więcej ciepła. Mogłoby być troszkę jeszcze gorąco. Ale jak było, dobrze było.
2: Pani Krysiu, będzie. Będzie. Synoptycy mówią, wrócą.
0: Synoptycy w tej kwestii już teraz, no, chyba się nie mylą.
1: No na pewno nie. No i deszcz był potrzebny, wszystko było potrzebne.
2: Tak jest. Tak jest, bo roślinki też potrzebują odpocząć i napić się solidnie. Dobrze, pani Krysiu, kogo będziemy pozdrawiać?
1: A przede wszystkim państwa prowadzących i tych wszystkich, którzy słuchają i pozdrawiają, i tych, którzy pozdrawiają wszystkich, ja też dziękuję, bo też się czuję pozdrowiona jako słuchaczka. No i pana Józefa ze Świętokrzyskiego. No i wszystkim życzę wszystkiego dobrego.
2: Pięknie.
0: Pani Krysiu, no ale to jeszcze trzeba dedykację muzyczną zapowiedzieć. Myślę, że za chwilę taki przebój, który z pewnością wszyscy państwo znają i lubią. No, trzeba podkręcić troszkę radio i posłuchać tego fantastycznego przeboju. Ja już wiem, co to jest, ale pani Krysia zapowie osobiście.
1: Odpływają kawiarenki. Pani Jarocka, tak?
0: Wszystko się
2: tak,
0: zgadza.
2: Irena Jarocka.
0: Chociaż bym chciał zagrać coś innego, to już teraz nie mogę.
2: A paluszek był gdzie indziej, pani Krysiu. Ja to tak zdradzę. Inkognito, bo ja tutaj podglądam, co Jerzy robi. No, ale już się poprawił. Będzie Irena Jarocka.
0: Czeka już. Pani Krysiu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy spokojnego wieczoru, dobrej niedzieli. No, a teraz gramy.
1: Dziękuję ślicznie. Do widzenia, dobranoc.

0: pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich gości i gospodarzy wszelkich kawiarenek, nie tylko w regionie, ale na całym świecie. Jeśli właśnie odpoczywacie przy aromatycznej herbacie bądź dobrym cieście, no to do tego dołączyliśmy piękną piosenkę.
1: Teraz szczególne pozdrowienia mamy dla Krystyny i Dawida z Woli Radłowskiej, którzy będą obchodzić, no nie byle jaką, bo 27. rocznicę ślubu, więc dla Państwa Bożego błogosławieństwa, zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co najżyczą dzieci, ważne jest postscriptum tutaj dla Państwa. Kochamy Was.
0: Kolejne pozdrowienia dla kochanej żony Edytki i córki Bernadetty, a także syna Kacpra oraz pozdro dla Unii Tarnów. Niech żużel wróci do Tarnowa, bo tęsknimy za nim. Pozdrawia Jarek Stuchowa. No i do tych życzeń dołączamy jeszcze piosenkę. No też taką piękną. Polskie piosenki dzisiaj są w czołówce naszej playlisty.

0: Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. A jaki jest wasz muzyczny numer jeden na sobotę? Czekamy na wiadomości. Być może właśnie wasz ulubiony numer za chwilę zabrzmi na naszej antenie. Przechodzimy do skrzynki mailowej. Jeszcze mamy sporo życzeń. Z okazji naszej 5. rocznicy ślubu dziękuję ci za każdy wspaniały dzień. Niech nasza miłość rośnie potężnie i silnie jak dąb, a każdy kolejny rok przynosi nam jeszcze więcej pięknych chwil i spełnionych marzeń. Twoja żona Alicja podpisała się oczywiście.
1: Kochana mamusiu, teściowo, babciu, Krysiu z Dębna. Z okazji twoich urodzin pragniemy ci podziękować za twoją bezwarunkową miłość, troskę i wsparcie. Życzymy ci mnóstwa szczęśliwych chwil, końskiego zdrowia, niegasnącego uśmiechu na twarzy oraz samych pięknych chwil każdego dnia. Kochamy cię. Najlepsze życzenia przesyła córka Teresa, zięć Mariusz i wnuczek Oliwierek.
0: Kolejny wpis w naszej skrzynce. Serdeczne pozdrowienia również z Podkarpacia, z gminy Sędziszów, Małopolski dla wszystkich słuchaczy, no i przemiłych prowadzących. Oho, ho! Jak również dla ukochanego męża. Kocham cię bardzo. Imiona nie znamy, ale
1: pozdrawiamy.
0: Osoby, które to pisały, które słuchają, no to wiedzą od kogo.
1: I jeszcze jedne pozdrowienia. Uwielbiamy was. Dzięki minionku za pozdrowienia. Oglądamy dziś mecz, a nie te twoje romansidła. Pozdrawiam RDN. I to się nazywa konsensus małżeński. Pozdrawiamy was.
0: A, to wielki hit dzisiaj o 23:00. Brazylia dzisiaj. Tak, no to może na drugą połowę zdążę do domu. Dobrze, gramy. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: Pięknie będzie.
0: Ależ to jest kapitalne przed 23:00 na antenie Radia RDN.

0: No wszyscy czasem lubimy wracać tam, gdzie nam było dobrze i sympatycznie. No cóż, szanowni państwo, zbliża się godzina 23. Mam jeszcze kilka pozdrowień. Kolejne z nich, pozdro dla wszystkich zakochanych, życzy Jarek Stuchowa, ale to chyba jeszcze nie koniec.
1: To jeszcze nie koniec, bo będą pozdrowienia dla całej rodziny, wszystkich znajomych oraz dla nas, za co bardzo dziękujemy. Przesyła Piotr, którego również bardzo serdecznie pozdrawiamy. I to właśnie, że dokończę, wybrał grupa Vox, Bananowy Song.

0: robimy tych chwil. Nasze sobotnie spotkanie powoli dobiega końca. Serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony, pozdrowienia, wiadomości. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie spędzić ten sobotni wieczorny, ciepły czas. Życzymy pięknego weekendu, wielu powodów do uśmiechu, no i samych takich dobrych chwil w nadchodzącym tygodniu. Dziękujemy przede wszystkim za waszą obecność, no i do usłyszenia wkrótce.
1: No i do zobaczenia na wakacyjnym szlaku, oczywiście obowiązkowo. Pozdrawiamy wszystkich państwa, kłaniamy się nisko, Jerzy Zabawa
0: i Wanda Wojtanowska. Dobrej nocy
1: i dobrego tygodnia.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.